wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik, a na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
0: SK Kraśnik.
1: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
2: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. Udało mi się z tego wszystkiego wyjść i po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy już zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no załamał się. No przyznam, że tej prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu, nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny, ale postanowiłem już w ten czas, że gdy już tak dobrze wyjdę z tego, to nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówię. No i minęło 10 lat, czuję się bardzo silny i jednocześnie uważam, że mam wiele do przekazania, ponieważ ani nie wchodziłem w jakieś szarlatańskie procedury, ani jakieś tam mikstury, jakichś tam tych takich dziwnych diet, jakichś takich podpowiedzi znachorów, z tych nie korzystałem, tylko po prostu sam sobie wiele rzeczy ułożyłem. Na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem do 10 roku po leczeniu, używa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs i posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Moim uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie i ta silna chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię: chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie i bardzo często mam telefony od ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotajm dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak pan, trafiliśmy na pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuje na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej. A więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodzini, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodziny i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu popisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą osobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Możemy pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego, mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia, najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie będąca w trakcie walca albo krótko po.
1: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową.
0: Eszka Kraśnik.
1: A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
3: Prawa strona ulicy Wesoło do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku, koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu dwie srebrne monety, właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa, być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcia zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśni, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku, gdzie znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosło się na ulicę Oboźną do państwa Boskowiczów. Także dalej pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to był bazar, czy targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między Rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ, tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne, i tak dalej. Także tutaj, zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą, następny budynek, to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w koszarach do tej pory. Ich córka mieszka, wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym bądź razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znaj oko. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą. Wspomina to, opowiadał mi także. Dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Slamusowecka, z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna. Policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie, i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, o, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie. Później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sultacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej, zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej, także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 78 roku te ich budynki, to i zaczęli budowę tego segmentu, do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie jak gdyby, ale w tym samym domu, mieszkał sobie pan Madej Franciszek z żoną Bronisławą z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii. Pani Apolonia weterynarię ukończyła. Pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski, i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 67 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. No i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7. To jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, Wronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halita. Jest lekarzem okulistą znanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt. Został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24. Pułku Ułanów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościgiańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził i właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany tutaj, ponieważ to muzykant. Chóry tu prowadził kościelne, udzielał się społecznie, także też jako kombatant występował. Także no, znany tutaj jest rodzina Cieliczków. Natomiast pan Józef Cieliczka miał córkę Ewę, moja znajoma mi tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO, natomiast oni mieszkali z tyłu, w tak zwanym Trzciniaku, to kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi, a tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z Nadwisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 1934 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 1941 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Biegaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona tu wspomina właśnie. Dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj. Natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także, ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany, także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej, i wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszego cmentarza Kirkutal żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to kocie łby. Pamięta właśnie pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili. Przy ulicy była pompa ręczna taka, to pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danielowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa Stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik, to doznają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił, mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. No, znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Złotkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny pan, zawsze wesoły. No, ale pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca, tak, tam szczególnie Kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał, także zresztą pan Adam Des był też myśliwym.
1: Historie na temat Kraśnika opisane przez pana Romana Lewasowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od zachęcenia Was do jazdy na deskorolce. Porozmawiamy z kraśnickim skejtem, który wyjaśni Wam wszystko od A do Z. Poznacie też niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Zaczynali na tak zwanym streetie, a teraz śmigają na kraśnickim skateparku. Jazda na deskorolce daje im wiele frajdy, a oni sami przekonują, że jest to aktywność dla każdego. Jeżeli chcemy spróbować, jak to jest, to musimy być jednak zdeterminowani i nie możemy się łatwo poddawać po upadkach. Tak zwane gleby to nieodłączna część jazdy na deskorolce. Jeden z kraśnickich skaterów podzielił się z nami swoim doświadczeniem i tłumaczy, o czym powinni pamiętać początkujący.
4: Nazywam się Paweł Pikul. Desce jeżdżę od 10 lat, od 11 tak właściwie. Moje pierwsze kroki z deską były, kiedy miałem jakieś może 8 albo 9 lat. Pamiętam, w Biedronce mama kupiła deskę. Wtedy próbowałem nauczyć się jakby skakać, jeździć, ale to w ogóle nie wyglądało jak taka jazda i nie podejmowałem takich kroków, które były odpowiednie dla początkujących, więc było ciężko, więc rzuciłem deskę w kąt i zająłem się po prostu zabawą, tam powiedzmy w piaskownicy czy gdzieś. Dopiero jak miałem 12 lat, to na takim kanale Disney XD pojawił się serial dla dzieci, właściwie dla młodzieży, Zig i Luther, gdzie właśnie opowiada o dwóch skejtach, przyjaciołach, którzy tam przeżywają różne jakieś przygody. Właśnie od tej bajki zaczęła się moja przygoda na deskorolce. Zobaczyłem, jak oni śmigają i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi deskę. Miałem jeszcze kumpla, który już wtedy jeździł troszeczkę i coś tam umiał. Potrafił skakać, robić ollie. I właściwie, no tak w skrócie, to przygoda moja zaczęła się od bajki Zig i Luther na Disney XD. Dla mnie deskorolka to jest po prostu życie już. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to jest mój sposób na życie. Gdyby nie deska, na pewno nie byłbym osobą taką, jaką jestem teraz, bo ona kształtuje, uważam, że kształtuje mój charakter i sposób jakby bycia. Dzięki deskorolce po prostu jestem w miejscu, w którym jestem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale nie chcę tutaj się rozpowiadać na ten temat. Poznałem wielu ciekawych ludzi, jeżdżę też w różne części kraju, na różne zawody, eventy. I tak, no deskorolka po prostu daje mi radość z życia, dzięki niej poznałem wielu, wielu wspaniałych ludzi, wiele przygód przeżyłem, dużo zobaczyłem i daje mi to radość, po prostu mogę rzucić kawałek drewna pod nogi i jechać miastem i się z tego cieszyć. Powiem, że ja jestem chyba typem człowieka, który raczej się mało naprawdę stresuje. Nie wiem, czy na pewno deska się do tego przyczyniła, więc jest to jakaś odskocznia od problemów, mniejszych lub większych. Dla mnie to jest dobre spędzenie czasu. Nawet jak nie ma kumpli dookoła, to samemu świetnie się jeździ, ale wiadomo, jak są ziomale, no to jest fajniej. Dodam jeszcze, że w deskorolce wspaniałe jest też to, że jak na przykład pojawimy się w jakiejś innej części kraju, na przykład nawet gdzieś w Ameryce czy w Europie i powiedzmy mamy jakiś problem i musimy sobie poradzić, to jak zobaczymy kogoś z deskorolką, jakiegoś skate'a, to jakby od razu jesteśmy jakby kumplami, nie? Nie ma tak, że mimo, że widzimy się pierwszy raz, a mamy deski, czy nawet ja nie mam deski, ale widzę, że on jest skate'em, zagaduję i jakby od razu jesteśmy, wiesz, dobrymi znajomymi i wiem, że mogę liczyć na pomoc od niego. To jest właśnie wspaniałe i wiele, wiele osób w różnych wywiadach, wielu skate'ów i światowej właśnie klasy mówi o tym. Jeśli chodzi o podstawy nauki jazdy na desce, typu stanie, zjeżdżanie z jakichś tam pochyłych zjazdów, to u mnie to przyszło jakby od razu. Nie miałem problemu, żeby tam ustać, odepchnąć się, pojechać, zakręcić, zawrócić. Ale wiem, że wielu osobom sprawia to kłopot. I nawet to potrafi być problemem, że czasami ludzie pytają, jak wy w ogóle na tym stoicie, jak jeździcie, robicie te triki, jak ja nie mogę na tym ustać i już od razu równowagę tracę. Dlatego no, każdy, myślę, to jest sprawa indywidualna, dość mocno. U mnie osobiście nie było z tym problemów, oczywiście nauka trików to już jest trudniejsza sprawa. Myślę, że na pewno dobrą radą będzie nie poddawanie się, bo deskorolka, nawet samo ustanie i tak dalej, może być naprawdę trudne i trzeba po prostu być zdeterminowanym, wytrwałym do tego, żeby jeździć, nie poddawać się. Gleby też bardzo bolą, niestety, ale to jest po prostu część nieodłączna sportu ekstremalnego, jakim jest deskorolka, skateboarding. Więc po prostu się nie poddawać, no i na pewno też się nie wstydzić, jak widzimy kogoś starszego na desce. Tutaj każdy jest jakby otwarty i mega pozytywnie nastawiony na młodych, początkujących deskorolkarzy. Często jest taki problem, że początkująca osoba się po prostu właśnie wstydzi podejść, zagadać. A to jest, my nawet sami czasami podchodzimy, jak widzimy, że coś ktoś próbuje, ten odpowiadamy. Także śmiało podbijać po prostu do nas i my zawsze doradzimy jakimś dobrą radą. Kompletną taką podstawą w trikach na desce to jest na pewno ollie, czyli sam podskok z deskorolką oczywiście w powietrze. Drugim takim wymarzonym trikiem każdego początkującego skate'a, no to jest na pewno kickflip, czyli deskę jakby wykopujemy przednią nogą i ona obraca się o 360 stopni wokół chyba własnej osi. Ja nigdy tego nie rozkminiałem w ten sposób, ale myślę, że dużo osób kojarzy triczek kickflip. No dalej naprawdę to jest szeroki wachlarz trików na deskorolce. Możemy je robić jeszcze jakby na dwie nogi, czyli jadąc jakby na przodzie deski, przenosząc, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy przejść po prostu na jej przód. Wtedy mamy na przykład tak zwaną pozycję noli. Na noli też mamy jakby kickflipa, no jakieś showity i wszystko. Ale no kickflip to jest taka podstawa, znaczy ollie to jest podstawa, a kickflip to jest taki pierwszy wymarzony trik każdego skate'a, co jest naprawdę czasami może przyjść i po roku, a czasami powiedzmy gdzie się nauczyć w 2 miesiące, czy szybciej nawet. Jeśli chodzi o sezon zimowy, no to jest dla nas dość ciężki okres w jeździe na desce. Nie mamy w Kraśniku, ani nawet w Lublinie i na Lubelszczyźnie żadnego krytego obiektu, więc my musimy sobie radzić jakby sami. My w Kraśniku razem z Mosirem, z pracownikami po prostu odśnieżamy skatepark. No trzeba jeszcze go odkuć z lodu, jeśli takowy gdzieś tam się pojawia. No i co? No i jeździmy, mamy światło na skateparku, więc możemy śmigać do tej 20, ale to naprawdę już wytrwali tylko jeżdżą wieczorami, bo naprawdę temperatura minusowa, ręce zamarzają, beton bardzo twardy, także każda gleba boli naprawdę podwójnie, jak nie mocniej. Także w zimę, no ciężko się jeździ, ale naprawdę jak się ma zajawę i chęci, to i w zimę można jeździć i ważne, żeby po prostu utrzymywać jakby tą formę, żeby nie zapominać triczków i tak dalej, mięśnie też, żeby się gdzieś tam nie zanikały, ale też moim zdaniem w zimę dobrze jest po prostu, może nawet nie tyle co chodzić na siłownię, ale gdzieś w domu się rozciągać i tak dalej, żeby po prostu te mięśnie, ścięgna i te wszystkie inne rzeczy trzymać no, w napięciu, w rozgrzaniu, w gotowości. W Kraśniku no, głównie jeździmy na skateparku na Mosirze. Czasami przenosimy się na przykład do parku Jana Pawła II. Tam jest w miarę taka spoko nawierzchnia, gdzie możemy jeździć, bo wiadomo, po kostce takiej terkoczącej, no to jednak ciężko nam się jeździ, my potrzebujemy płaskiej nawierzchni. Więc tak, no myślę, że skatepark na Mosirze to jest takie miejsce główne, gdzie my jeździmy, chociaż no deska jakby pochodzi wychodzi z ulicy. Nie było skateparków kiedyś i śmigało się po tak zwanym streetie. No my też czasami gdzieś tam wychodzimy na ulicę, chociaż teraz już trochę rzadziej tutaj w Kraśniku, bardziej w Lublinie. No i sobie właśnie jeździmy po jakichś takich ulicznych, bardziej po infrastrukturze miejskiej jakby sobie śmigamy, tak. Tylko że na przykład no, miasto nasze niestety nie jest przystosowane do... My mamy ścieżki rowerowe, co prawda, okej, ale one jakby są z takiej kostki, gdzie ona po prostu terkocze i ciężko się jeździ, ale no tak, miasta, w których te ścieżki rowerowe powiedzmy są troszkę lepsze i takie asfaltowe nawet, czy tam z odwróconej kostki, jak to się mówi, to deskorolka jak najbardziej wtedy może posłużyć jako środek transportu, oczywiście. Jeszcze mam taką jedną małą poradę dla młodych i dla starszych, którzy też chcą zaczynać przygodę z deskorolką, że ważne jest przed jazdą, aby dobrze się rozciągnąć. Ja wiem, co mówię po sobie jakby, bo wiele przeżyłem kontuzji i teraz mam problemy jakby ze zdrowiem, ze stawem skokowym, dlatego ja polecam się rozciągać, ćwiczyć troszeczkę przed samą jazdą, a jeśli już mamy jakąś kontuzję, to żeby podejść do sprawy poważnie i nie bagatelizować tego i naprawdę zająć się rehabilitacją, pójść do lekarza, bo naprawdę później mogą być z tego problemy, także najważniejsze to, żeby dbać po prostu o swoje zdrowie. Ogólnie ja osobiście jeżdżę bez ochraniaczy, bez kasku, bo już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż to jest słaba wymówka, ja wiem, ale część osób jeździ na przykład w ochraniaczach na kolana, na łokcie. Jest kilka osób z kaskami, ja jestem jakby zachęcam do jazdy w kasku, na początku przynajmniej w ochraniaczach. I też najczęściej zauważyłem, że te ochraniacze pojawiały się u osób, które jakby już są po kontuzjach dopiero, nie? Także jakby skater mądry po głupocie czy szkodzie, nie pamiętam jak to było, ale tak. Także noście kaski, ochraniacze, bo to też jest ważne i poprawia, myślę, taką pewność, że jednak jak się przewrócimy, no to będzie bolało mniej.
1: Deskorolki możemy używać także jako środka transportu na co dzień. Jest to też taka aktywność, którą możemy uprawiać przez cały rok, nawet zimą na krytych obiektach. W Kraśniku takich nie ma, ale lokalni skaterzy jeżdżą na skateparku. Jeżeli jest taka potrzeba, to odśnieżają plac i kruszą lód.
0: SK Kraśnik.
1: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre z nich ważą nawet kilkanaście kilogramów. W większości cały czas można używać, pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
5: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy? Czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
6: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. No i od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat zbieram młynki.
5: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
6: To znaczy ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. Jakby, no cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Tam stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? Ale ta, wcale to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam. Nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
5: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków?
6: Sporą część z tych młynków, które mam je od kasińskiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni, tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
5: I właśnie to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład możecie też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
6: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać. Natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
5: Wspomniał pan o odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
6: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu go oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
5: A czy są takie, do których czuje pan jakiś szczególny sentyment, czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla pana, to jakieś takie młynki, które no, pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
6: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden z najcenniejszych, no to jest taki ponad 100-letni oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi kolekcjonera ale no są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, no nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, natomiast no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była

0: niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. A drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie. Między nimi jest szczelina, tam wpada ziarno i ono jest mielone. Ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo i to ziarno im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też oczywiście takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. I znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy, czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam wolnoobrotowy, tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
1: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
0: To znaczy, ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków. Ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo nie, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, to interesowało mnie i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku. A reszta, no to wszystko, one mają w granicach tam między 100 powiedzmy, a tam 30-40 lat. I jakby zasada działania i konstrukcja ich bardzo się nie różni. Są tam zawsze żarna. Różni się obudowa. No bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą. Na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. I mam młynki drewniane. Mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. Większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. Ono takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma powiedzmy tam ze 40 lat. Jest zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi, jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, ale wiele, wiele na pewno pamiętam. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
1: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że taki młynek to jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki 12 kilogramowy to...
0: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży powiedzmy tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył, myślę, że około 100 kg, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji czy w barze na

0: tym barze, on stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą, jak się wchodziło tam, tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
1: A sam pan używa jakieś na co dzień?
0: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
1: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
0: Myślę, że nie. Natomiast, na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył i podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi. Natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak. Natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno i jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy. Ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle. Sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra i smaczna kawa. Zresztą taka, jaka mi smakuje.
1: Teraz może jakbyśmy dobrze zmienili temat, jakby mógł pan powiedzieć, co pan jeszcze posiada w swojej kolekcji? Tutaj wchodząc do księgarni, to pokazywał mu pana szkolną ławkę. Tutaj widziałem też chyba starsze trochę radio. Ale co
0: to... No na pewno to radio jest starsze od pana. Ode mnie, może i ode mnie, nie, chociaż ode mnie też może być starsze. No co ja tu posiadam? Posiadam dużo rzeczy. Posiadam kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lamp naftowych, lampki elektryczne. Oczywiście nie wszystkie one są tutaj na miejscu, natomiast no, posiadam takie ciekawe rzeczy jak ostrzałka do szabli, czy ostrzałka do żyletek, taka stara, jeżeli pan wie w ogóle, co to jest żyletka jeszcze, bo już teraz jest to zapomniany atrybut jakby męskości. Wszyscy golimy się już od wielu lat nożykami. Zresztą my się chyba akurat nie golimy, bo zarówno pan, jak i ja nosimy zarost. No cóż jeszcze? No musiałbym wyjść i sobie przypomnieć, wyjść na... No o, proszę bardzo, tutaj wisi akurat stara lampa kolejowa. Tutaj stara lampa górnicza. I co tu możemy mieć jeszcze? Aha, tutaj na przykład stoi ponad stuletnia maszyna do pisania. Oryginalna, amerykańska, sprawna maszyna do pisania.
1: Działająca?
0: Tak, działająca, oczywiście. Taki dość kosztowny i ciekawy eksponat. Mam w swojej kolekcji też sporo starych książek. Kiedyś udało mi się kupić od jakiegoś człowieka, który tu właśnie przyszedł do księgarni, taki jakby zbiór, czasopism, jest to gazeta gospodarcza z okresu międzywojennego. Jest tam kilkadziesiąt roczników tej gazety. Jest to wszystko spięte w taką jedną wielką, grubą księgę. Bardzo ciekawa rzecz. No, można stamtąd jakby uzyskać kupę informacji, jak wyglądało życie gospodarcze w okresie międzywojennym, jak wyglądały chociażby reklamy w prasie i no, bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mam też taki zbiór na przykład starej takiej gazety humorystycznej, która się nazywała Szpilki. taki satyryczny magazyn, dziennik wychodził kiedyś i też no, z, bodajże z lat 50. i 60. kilkadziesiąt numerów jest spiętych w taką całość. Mam też sporo takich, sporo jakichś takich starszych, starych książek, tam powiedzmy z XIX wieku, jakieś no, początki XX wieku, ale to akurat w domu wszystko już trzyma.
2: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada także lampy naftowe i pojedyncze eksponaty takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy Was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
4: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów, jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. Dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe. Później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej. Tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam, to co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek, no wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć, ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. Zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, nie wiem, czy może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda? Zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. No, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3. Zobaczyłem tu gdzieś z kolegą w Janowie taką skarbonkę. Troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją i później sprzedał mi trochę drożej. I tak się zaczęło. Była to skarbonka Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, nie wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w Chówcu w ZHP. byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie i mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku, taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest Izba Tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. A tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów. I ja, mnie powierzono tą pałeczkę i tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900 i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mi było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje do dzisiaj w moim domu, jest używany, mielę w nim kawę, no jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, dwie korby po obu stronach, czterech silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi, zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 nawiasów. A jeszcze 2 lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy no najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Fibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam, może gdzieś tam w internecie. Ktoś nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, i jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne miesiące dobre do zwiedzania. No chyba się to kojarzy z latem, czy jeszcze we wrześniu, no jeszcze jest lato, prawda, i początek szkoły, czy coś tam zostało w programie niezrealizowane i mamy tutaj właśnie najwięcej zwiedzających w tych miesiącach. Odbywa się to na tej zasadzie, że ja oprowadzam po muzeum, a któryś z funkcjonariuszy pożarnictwa pokazuje jeszcze nowoczesność w straży, jaka jest.
5: Jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, co to jest i potem zagrać.
4: Syrena korbowa, która jest używana w tej chwili no, głównie przez kibiców sportowych. Jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dwieście lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zadaszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce, tylko działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
6: Szczepan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
4: No głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona no moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych, nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze i tak no jakoś tak doszedłem do, no może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił i właśnie wykonywałem tego typu pracę i jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst w formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem, na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy, Nie wiedziałem jak ugryźć, no bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami różańca jego aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. A tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda? Żołnierze dostali animuszu i ten taki zwiteczek jakby zrobiłem. Znalazłem jakiś taki obrazek na chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa modelik. I to wszystko jest. Kapliczka jest skończona. Minęło dwa tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana, więc po tych dwóch tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no, miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda, to teraz mówiąc w cudzysłowie jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
6: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
3: SK Kraśnik.
6: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
7: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz. To jest w zasadzie na całe miasto ma swój cmentarz. To jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęło się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki dwa z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej, my o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się Gmina Wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. I on już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Generalny stan cmentarzy podobnych, pierwszowojennych, jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy Austriacy, zwłaszcza z Austriackiego Czarnego Krzyża ze Styrii, byli pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, ta jego peryferyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi, i najczęściej nawet o nim nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza, żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła, w której nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać, ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, ale te miejsca nie są w terenie oznaczane z różnych powodów. To czasami jest dlatego, że to jest blisko zabudowań, czasami jest dlatego, że to jest w głębi lasu, jeszcze na terenie miasta, ale w głębi lasu, teren jest mocno zarośnięty, tam też trudno jest trafić. Także powody są bardzo różne.
8: Mieszkańcy nie wiedzą bardzo wielu rzeczy o mieście, dlatego że miasto mamy tak, a nie inaczej skonstruowane, że jedna jego część to jest dzielnica Fabryczna, która w swoim obecnym kształcie w istocie powstała dopiero na przełomie, czy na początku lat 50. i była zamieszkała w znacznej części przez ludność napływową, więc mieszkańcy dzielnicy Fabrycznej często nie znają historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim Kraśnik jest znany, z tych łożysk kulkowych. A tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecież nie do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił. Zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy. Też mieszkają kraśniczanie. Ja z nim rozmawiałem. Część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma. Miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy. To jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na Fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
6: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
9: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat, źródliska w Łanach. I sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha, przede wszystkim łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową, należy skręcić w Gościeradowie w kierunku Mniszka. Jadąc później drogą przez Mniszek, dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta, a po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking i już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska, to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa, to jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródlisk, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościeradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności. Wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. Kto jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. Jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. I stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla czy ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas. I nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego. Jakie miejsce zostaliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać. Także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, i szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo, prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Gościeradowskiej. To jest bardzo blisko od urzędu. Około kilometra. Jest tam dwa stawy, jeden taki malutki, pozostawiony w takim stanie naturalnym. Drugi jest troszkę unowocześniony, to jest tam około 1,5 hektara tafli, może troszkę więcej. To jest też łowisko miejscowe, którym zawiaduje lokalne stowarzyszenie. Także kto by chciał wędkować, musiałby się skontaktować z prezesem stowarzyszenia w tym temacie. No i tam właśnie, tam już jest porobiona taka infrastruktura współczesna, czyli mamy pomosty dla wędkarzy, także jest tych pomostów kilkanaście, także wiele osób może naraz wędkować i różnej wielkości, także na niektóre pomosty bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Bulcego Środowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
2: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: I Piotr Staszczuk. Zaczniemy od fragmentu historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Potem poznacie historię jednego z twórców ludowych z naszego regionu. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśnik jest miastem z kilkusetletnią, bogatą historią. Trudno jest opisać w skrócie dzieje naszego miasta, ale wiele osób stara się przypominać mieszkańcom o stosunkowo nieodległej historii Kraśnika. To wszystko za pomocą blogów w internecie. Jedną z takich osób jest Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku. W naszej radiowej podróży zabierzemy Was dzisiaj na ulicę Wesołą.
10: Teraz sobie siedzę na emeryturze. Przez duży, długi okres czasu o Kraśniku pisał pan Mirosław Schneider. Z tym, że on pisał o fabrycznym. I jak tu wnuczka mi założyła tego Facebooka, to się okazało, że no nie ma o starym Kraśniku. Tu znajomi tak postulowali, nie bezpośrednio do mnie, tylko w ogóle, żeby ewentualnie ktoś coś o Kraśniku napisał, to zacząłem szukać i pisać o Kraśniku. No jest sporo informacji. W regionaliście też pan Szymanek czy pan Nowosad, pan Bartosiewicz pisali. Jest też trochę informacji. Faktycznie rzecz biorąc, no na Facebooku tego nie było. Tego nie prowadził. No więc zacząłem pisać. I się okazuje, że jak zaczęliśmy spacerować po Kraśniku wirtualnie, to zaczynają się ludzie odzywać, przypominać sobie. Przysyłali mi też tutaj zdjęcia, wspomnienia. Przy okazji wspominali znajomych, a to rodzina i tak dalej. No szczególnie jeżeli chodzi o zagranicę. Jak spacerowaliśmy po ulicy Lubelskiej, to napisała do mnie pani Ania Śmierzyńska, po mężu inaczej się nazywa, mieszka w Kanadzie. I mówi, że dzieci ją pytały o Kraśnik. No i ona szukała i nagle mówi, znalazła i okazuje się, że stanęła przed swoim domem na tym Facebooku i mówi zdziwiona, tylko że tam no, miałem mniej informacji niż ona, plus jeszcze przysłała fotografię. I się okazuje, że dopowiedziała jeszcze, to umieściliśmy, była bardzo zadowolona. Przy okazji odezwała się jej siostra, która też mieszka za granicą, tylko w zachodniej Europie, też dopowiedziała pewne fakty. I w ten sposób po prostu to się uzupełnia, jak gdyby. I więc jeżeli chodzi o ulicę Wesołą, to pan Dominik Szulc, historyk z wykształcenia, znany tutaj społeczną opieką, pisał na ten temat na stronie Urzędu Miasta i to pisał pod kątem trochę tak historycznym, ale w skrócie, że kwestia ulicy Wesołej i Krakowskiej, to wcześniej tam były, osadnictwo było za czym już prawa miejskie Kraśnik uzyskał, więc to były wczesne lata i tam były półziemianki takie i tam ludzie mieszkali. Natomiast faktycznie rzecz biorąc, po tej stronie ulicy Zamkowej miasto i kościół powstały w XV wieku. I ta ulica Wesoła była przy murach miejskich. Tu był mur miejski i ta Wesoła to jak gdyby przy samych murach. Był rynek, za rynkiem był ulica Wesoła i właśnie tu zaraz obejmował mur miejski. Także takiej historii tyle. Później się okazuje, że jak patrzymy w lata międzywojenne, to tam na ulicy Wesołej i dochodzącej do niej niecałej, to były mieszkania żydowskie. Tutaj przeważnie mieszkali Żydzi. Dopiero po wojnie no, większość Polaków, bo wiadomo, że już Żydów nie było. Natomiast spacerując po ulicy, to pierwsze, zaczynając od ulicy Krakowskiej, lewa strona, przed wojną była inna numeracja. Parzysta była po lewej stronie, nieparzysta po prawej. W latach 60. bodajże zmienili i tak jest teraz, po lewej stronie są nieparzyste, a po prawej są parzyste. I tutaj ten budynek narożny, Krakowska Wesoła, po lewej stronie, to jak ja pamiętam, to był sklep żelazny. Prawdopodobnie już w czasie wojny też był sklep żelazny. Tak napisałem, nikt tego nie zakwestionował, więc przyjąłem, że to prawda. Bo jak coś tam napiszę i ewentualnie to się nie zgadza, to od razu tutaj czytelnicy mnie prostują, że to nie tak, że to inaczej. Natomiast to nie. Sklep żelazny to był tego typu, że tam było wszystko. Gwoździe, śruby, postronki, ruszta, drzwiczki żeliwne do pieców, akcesoria do podkuwania koni, jakieś postronki, szkoble, czyli do drzwi te, bo to nie było zawiasów, to tylko takie szkoble, nie? Zamki i tak dalej, także mydło, proszek do prania, ubrania robocze, wszystko tam w tym sklepie było. I jak napisałem tego posta o tym sklepie, to tutaj mnie też dopowiedzieli czytelnicy, że no, trudno było inwentaryzację przeprowadzić w takim sklepie, bo to trwało, akcesorii mnóstwo. A, no teraz też chyba obowiązuje, że co roku na zakończenie roku obrachunkowego robi się inwentaryzację. I wspominali właśnie, że jak rodzice ich tam pracowali w takich sklepach, no to ta inwentaryzacja trwała. Niektórzy lubili to, bo to trzeba było liczyć, porównywać i tak dalej, niektórzy nie. Teraz tutaj mieści się pani Wszelakiej de facto. No pisze de facto. I kredyty bankowe odnowione, ładnie ten budynek, także w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o następny budynek, to jest ulica Wesoła 3, to tutaj mieszkało małżeństwo Rubczewskich. Pan Wincenty Rubczewski, on się faktycznie nazywał z domu Rupeć, później w latach 60. zmienił sobie nazwisko na Rubczewski. W okresie międzywojennym urodził się w 1910 roku. W okresie międzywojennym służył w 24 Pułku Łanów. Później pracował w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej. Był kierownikiem magazynu, a pod koniec był kierownikiem magazynu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Stróży. Tam teraz mieści się stacja obsługi samochodów. To kiedyś tam właśnie był POM tak zwany. Pan Rupeć był wieloletnim myśliwym. Dbał także o to. W 1945 roku poślubił panią Helenę z domu Rubaj. Państwo Rubaj pochodzili z Piask i o, tu mam nawet zdjęcie pana Rubaja, jak w 24 Pułku Łanów służył, to ten o, pan. Tutaj też przedwojenne zdjęcie pana Rubaja, by mi tu przesłała pani córka, pani Anna Rubczewska Banaś. Pani Anna jest internistą, mieszka w Krakowie. Tam bardzo pochlebnie pacjenci się o niej opowiadają. Państwo Rubczewscy mieli dwie córki. Jedną Barbarę, mieszka w Lublinie. Pani Barbara z wykształcenia prawnik i tam się udziela w spółdzielni mieszkaniowej na Czubach w Lublinie. Gdzieś tam w jakimś radzie nadzorczej działa bardzo. Także pani Barbara Rubczewska w Lublinie jest znana. A tu się właśnie w Kraśniku urodziła. W 1963 roku robiła maturę, a później skończyła studia. Mają właśnie, mieli dwie córki, młodsza Ania, a to jest starsza Basia. No, to jest pani Ania już jako ten. To jest mama Helena, a to jest tata. Pani w tym pod numerem trzecim mieszkali jeszcze, właścicielami było państwo Rubczewscy, czyli Wincenty i jego żona, ale mieszkali jeszcze Antoni i Bronisława Michalczewscy, pani Krochmalna, państwo Pikułowie, Mazurkowie. To było na tej zasadzie, że w latach 50. z prywatnych zrobili ze względu na brak mieszkań czynszówki albo mieszkania komunalne i po prostu dokwaterowywali, kwaterunek dokwaterowywał do prywatnych właśnie tych domów mieszkalnych innych lokatorów. Nie zawsze to było na rękę tym właścicielom, no ale coś mieli zrobić. Tak to było i tu sporo nawet ich tu mieszkało. I odnośnie państwa Michalczewskich to odezwała się do mnie pani Małgorzata Siwek. Pani Małgorzata Siwek, właśnie z rodziny Michalczewskich, ukończyła najpierw w Kraśniku liceum, później przeprowadziła się do Antwerpii, tam ukończyła uniwersytet w Antwerpii i tam mieszka w tej Antwerpii. A tutaj przysłała mi nawet zdjęcie rodzinne właśnie pani Małgorzata Siwek z domu Michalczewska. I tam sobie sporo kraśniczan mieszka za granicą, no tak się to złożyło, że emigrowali. I trzeba powiedzieć, że wykazują zainteresowanie Kraśnikiem i miejscem swojego urodzenia i wychowania. Mieszkała jeszcze pani Sender, Michalczewscy, no i tak najwięcej właśnie to opowiedziała pani Małgorzata Siwek i przysłała mi nawet zdjęcie. Pod numerem 5 to był taki budynek piętrowy, jest dotychczas, dwupiętrowy, jak na ulicę Wesołą, to on był dość wysoki, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. I tutaj też sporo rodzin mieszkało, ale przede wszystkim to była kamienica Hałabisiów. I tak to nazywali. Dwóch braci chyba to było, czy kuzynów Hałabisiów. I tu była w podwórzu masarnia. Niektórzy jeszcze wspominają tę masarnię, bo no nie było kanalizacji ani wodociągów i to wszystko ulicą. Także może sobie wyobrazić, jak to było. No, trochę było czuć na ulicy, no ale były masarnie prywatne i tam właśnie uprawiali. Jeżeli chodzi o Hałabisiów, to pani Ania Rubczewska-Banaś wspomina właśnie tą kamienicę i tych państwa Hałabisiów i mówi, że tam bo to był wyż demograficzny, sporo dzieci się rodziło w latach 50. i mówi, że było tam sporo Hałabisiątek, tak ich nazywa. No zresztą pamięta Grażynkę i Ewunię. Zresztą na ulicy Wesołej to tętniło życiem, rzeczywiście tam sporo było dzieci. No i mówi, że hałasowali tam cały dzień, znaczy niektórzy zwracali uwagę, bo to no, na ulicy Chyba że noc ich wygoniła albo przegoniła, a tak to biegali, bawili się z energią godną hord tatarskich, tak nawet opisuje. Natomiast pan Zbigniew Stój, który tam mieszkał, tylko że po drugiej stronie, tam później będziemy o nim mówić, to pamięta jeszcze, że w tym budynku mieszkali swatowscy, państwo Łopodowie, państwo Oszustowie, to zaraz powiemy, bo oni mieszkali w budynku mniejszym, przyległym do tego budynku wysokiego. Także tam sporo też rodzin mieszkało. Pan Łoboda mieszkał i tu nawet pan Bartoś Tadeusz wspomina właśnie, że z panem Łobodą pracował oraz Strzałkowski Stefan z rodziną, który przywędrował do Kraśnika z powiatu garbolińskiego. Aż tutaj do Kraśnika i tutaj mieszkał właśnie. To taki, on stoi do dziś ten budynek i tu pan Tomasz Hałabiś, który do mnie pisał, mówi, że do tej pory jego mama tutaj mieszka jeszcze właśnie w tym budynku. No z tym, że jak to w starym Kraśniku pozostali już w wieku podeszłym mieszkańcy, no nie ma kto tego remontować po prostu, no w takim stanie to jest. Miasto też nie może, bo to prywatne domy, także no czekaj, aż nie będzie kogo i trzeba będzie wtedy rzeczywiście wyburzyć, bo już nie będzie nadawać się do remontu.
6: W następnym odcinku magazynu Reporterów dalsza część historii ulicy Wesołej.
3: SK Kraśnik.
6: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swojej kolekcji ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. Jak zauważa sam autor, coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
11: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
12: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach. Koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, przy wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej Gromadzka, najpierw później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
11: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
12: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
11: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
12: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję, no, chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład i wielu, wielu innych.
11: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
12: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże

0: ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syweria z Belgii dla twórców. I to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawało śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast no, dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
1: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
0: Nie, po prostu no. Są, w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie targów sztuki ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o targach sztuki ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2019, nie, 18. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
1: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
0: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo, pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się puntami robiłem także.
1: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo no, na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
0: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania, od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk,

0: powstaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie narysujemy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
1: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
0: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami, natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
2: Rozumiem.
1: Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień?
0: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było zwierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
1: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
0: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast ja właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem. Jest większość to są te zdobienia styropianowych, jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania, utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
1: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
0: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
1: To czym się charakteryzują?
0: Czyli kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
3: Oprócz tego pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
4: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
3: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
4: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które mogą podjąć pracę jako nowe komórki szpikowe u potrzebującego pacjenta, natomiast całą resztę komórek zwraca z powrotem do dawcy. Te cykle powtarzają się wielokrotnie, aż do zebrania odpowiedniej ilości komórek. Czasem zdarza się, że w czasie jednego takiego zabiegu, tego 3-4-godzinnego zabiegu pobierania komórek macierzystych, nie uda się zebrać odpowiedniej, wystarczającej liczby tych komórek macierzystych i taki zabieg powtarzany jest kolejnego dnia. To, czego jeszcze nie powiedziałam, do pobrania komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja, to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. I jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do Poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, znaczają pewne ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej. Czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej. To są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są do, po pierwsze do Poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku. I w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z 3 szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów i w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no, szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku, i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku. I no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje, absolutnie wyjątkowo, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
5: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto i gdzie i jaki ten szpik ma?
4: Znaczy, dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę, oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją. W tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni, tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
5: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
4: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnionej, czy właśnie od dawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości od dawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik, o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku, no jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier, no niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej, w odpowiednich warunkach przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
5: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
4: Znaczy są oczywiście określone procedury, które mówią, jak, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami poltransplantu.
6: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
2: SK Kraśnik.
6: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
7: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek i tutaj mieszkał oszust Stanisław. hasła. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie, to PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach, po byłych koszarach 24 Pułku Ułanów. I tam właśnie umieścił się PKS po wojnie, osobowy i towarowy, później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach i tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka. Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. I kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Pan Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest dzisiaj parterowy, widać tu go, i tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, on nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep obuwniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Kraśnickiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego i tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ no przez, ja miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała no wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która no w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, no ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana oszusta, później jest właśnie ten mniejszy oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali radcy Mieczysława i Genowefa, mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie Gospody, to gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24 Pułku w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku. Nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Narutowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tutajże mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa, to jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Bożechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest. I on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek. A tam była stolarnia też. Właśnie, Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek, to pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołego. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką właśnie, słynną jakąś, tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko i nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej, o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. Tutaj się uczyły. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wrzenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali i pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Wojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście. i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkaniec tej ulicy Wesołej, potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łajkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No to nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcie związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, bo rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. No, jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski. Pan Saluter także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy tam wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł, i ona to jest nie 7 dzieci, musiała właśnie. No, to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik, też grał w orkiestrze strażackiej, tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Tutaj, jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku tu pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku i przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze, za nimi, a jeszcze o panu Wojciechowskim, więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się tu wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To było dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską. A tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
6: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
6: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik, a na początek powiemy o mieszkańcu Kraśnika, który chce pomóc chorującym na nowotwór. Na koniec kolejna część historii ulicy Wesołej.
2: SK Kraśnik.
6: Kraśniczanin Mirosław Schneider 10 lat temu pokonał raka, a teraz chce pomóc innym, którzy walczą z nowotworem. Wszystkim potrzebującym oferuje bezpłatne wsparcie w ramach terapii zajęciowej. Jak sam mówi, spacer i rozmowa są kluczem do sukcesu.
8: W roku 2012 ujawnił się nowotwór złośliwy. Przez rok czasu trwała walka. No, udało mi się z tego wszystkiego wyjść i po 3 latach, to znaczy krótko po jak gdyby wyjściu ze szpitala, kiedy już zacząłem funkcjonować, jeden ze znajomych poprosił mnie: Mirek, idź, i tutaj no, ze zrozumiałych tam względów nie podam nawet imienia, idź do tego i tego, bo też się dowiedział, że ma raka, załamał się i dowiedział się o chorobie pod koniec listopada, a już na początku lutego zmarł. Po prostu sam fakt, jak się dowiedział, spowodował, że no załamał się. No i przyznam, że tej prośby jak gdyby nie spełniłem, ponieważ jeszcze nie, bo to było krótko po moim wyjściu, nie czułem się jeszcze psychicznie na tyle silny, ale postanowiłem już w ten czas, że gdy już tak dobrze wyjdę z tego, to nigdy nikomu w takiej sytuacji nie odmówię. No i minęło 10 lat, czuję się bardzo silny i jednocześnie uważam, że mam wiele do przekazania, ponieważ ani nie wchodziłem w jakieś szarlatańskie procedury, ani jakieś tam mikstury, jakichś tam tych takich dziwnych diet, jakichś takich podpowiedzi z nachorów, z tych nie korzystałem, tylko po prostu sam sobie wiele rzeczy ułożyłem. Na pewno też troszkę korzystałem z internetu, z doświadczeń innych osób i uważam, że zbudowałem w mojej głowie taką wizję tej choroby i wizję wychodzenia. A że to, do czego doszedłem, nie jest jakąś tam taką moim tylko przekonaniem, to mnie jak gdyby budują i upewniają w tym statystyki. Ten rodzaj nowotworu, który ja miałem do 10 roku po leczeniu, dożywa 10%. A więc skoro jestem w tych 10%, to mam coś do powiedzenia, coś do przekazania. Przy czym przez te 10 lat podróżowałem dużo. Nigdy nie miałem ani kaszlu, ani tataru. Często osoby, które są krótko po leczeniu, szukają porady i mówią: Mirek, jakie leki brałeś, jakie diety stosowałeś? A ja nie brałem żadnych pigułek, ani jednej przez 10 lat nie wziąłem. I gdy już doszedł ten okres 10-letni i uznałem, że jest to pewnego rodzaju uniwersytet, ukończyłem w zakresie terapii, to chciałbym się z tym wszystkim dzielić, pomagać ludziom. Ukończyłem kurs, posiadam certyfikat z zakresu terapii zajęciowej. Niemniej, tak jak już wspomniałem, ja ukończyłem uniwersytet. Moim uniwersytetem jest te 10 lat układania sobie w głowie i ta silna chęć do życia, pewność, że to nie wróci. Nawet nie ma we mnie obaw, że gdyby wróciło, że sobie nie poradzę. I w związku z tym ogłosiłem na Facebooku, że jestem gotów ludzi wspierać i przy czym nie chcę za to ani złotówki. Bo samo określenie terapia zajęciowe dla wielu osób może być mylne. Każdy może myśleć, że terapia zajęciowa to jest szydełkowanie, malowanie czy wycinanki. Nie. Terapia zajęciowa to jest wszystko. Nawet można się z kimś z chorym spotkać i obejrzeć wspólnie film i przedyskutować z nim. Ja mam do zaoferowania na przykład spacery. Chętnie bym przychodził i mówię, chodzi o osoby, które są w trakcie leczenia, jak również do 3-4 lat po. Jeszcze wiele osób nie potrafi się odnaleźć. Po prostu wspólny spacer, rozmowa. Mam to wyczucie, co mówić do tej osoby. Swoje doświadczenia opisałem na blogu Turystyka i Zdrowie. I bardzo często mam telefony ludzi z Polski. Nawet niedawno, około miesiąca temu, zadzwoniła taka pani z Sopotu i mówi: Panie Mirku, uratował Pan mojemu mężowi życie. Co to jest ogromny łaskotajm dla duszy. A pytam się, a w jaki sposób? Po prostu był załamany. Przez przypadek trafiliśmy, ma taki sam rodzaj nowotworu jak Pan, trafiliśmy na Pana bloga, przeczytaliśmy, przy czym ten blog, tak jak z nazwy wynika, to jest Turystyka i Zdrowie. Opisuje na nim zarówno swoje doświadczenia, jak również wyjazdy i stale podkreślam, że wyjdziecie z tego i będziecie tak jak ja podróżowali. I mąż, gdy przeczytał te Pana doświadczenia, jak również to, że jest duża szansa, że pod tym rodzajem nowotworu wraca się właśnie do turystykowania, do tej pełni życia, to wróciła w nim chęć do walczenia i walczy. I nie tak dawno dzwoniliśmy do siebie, wyszedł, już jest coraz lepiej. A więc może jest to moja zasługa, może on i tak miał, był przeznaczony był do pozostania, nieważne. W tych ludziach jest przekonanie, że ja im pomogłem. Właśnie w trakcie tych telefonów, jakie tam otrzymuję od ludzi, często słyszę coś takiego, że chorzy chcą, czy rodzini, bo żeby ta walka była skuteczna, to również muszą uczestniczyć w tym rodzinie i muszą być świadome, jak to wszystko robić. I ci ludzie, z którymi rozmawiam, właśnie mówią, że chcą porozmawiać z kimś, kto przeszedł, o jego doświadczeniach, o jego poradach, bo w internecie jest ogromna ilość blogów różnego rodzaju, gdzie ludzie się wymądrzają, są różnego rodzaju fora na Facebooku. Przez jakiś okres wchodziłem na tego typu fora dyskusyjne i zabierałem głos, ale od pewnego momentu doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Dlaczego? Czytam czyjś tam komentarz, czyjeś tam wywody, wymądrza się, doradza, a ja w pewnym momencie zadaję pytanie, a pan czy pani przeszła to? No nie. No to jak pani doradza? Bo pani przeczytała 5 innych blogów i już ma z tego wiedzę i ktoś dla zabicia czasu popisuje się w internecie tym, co wie. Wiedzę to ma ten, który właśnie przeszedł. I mówię, od wielu osób, które dzwonią do mnie z całej Polski, usłyszałem właśnie to, że rozmowa z kimś, kto to przeszedł, z jego doświadczeniami, z jego myśleniami, to jest ten element najważniejszy na tej walce. No i oferuję to mieszkańcom Kraśnika. No, nie wiem, z czego są takie obawy, nikt się nie było żadnego odzewu. No, liczę, że może ktoś, kto wysłucha tego wywiadu ze mną, nie trudno odnaleźć ze mną kontakt. Mówię, jestem otwarty, nie chcę żadnych pieniędzy, po prostu na umówioną godzinę mogę przyjść, czy posiedzę, wypiję z tą osobą kawę, czy po prostu zabiorę na spacer, możemy pójść do lasu. Możemy pospacerować po Kraśniku, znam historię Kraśnika Fabrycznego, mogę dużo poopowiadać, co kiedyś gdzieś było. I mówię, ta rozmowa jest szalenie ważna, szalenie ważna. Spacer w moim uczuciu to jest najlepsza terapia, najlepsze lekarstwo, najlepsza pigułka, mikstura, jaka może być zaaplikowana osobie będąca w trakcie walca albo krótko po.
6: Mirosław Schneider na swoim blogu Turystyka i Zdrowie opisał swoje doświadczenia związane z chorobą nowotworową.
2: SK Kraśnik.
6: A przed nami ostatnia już część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak ta zmieniała się na przestrzeni lat. Podzielił się z nami tym Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
7: Prawa strona ulicy Wesoła do ulicy Krakowskiej. Ten budynek jeszcze stoi, on jest odnowiony teraz. Teraz trochę inaczej wygląda. To jest ten właśnie budynek na rogu Krakowskiej i Wesołej. Tutaj parę rodzin mieszkało, bo to jest piętrowy. Ta żydowska kuczka chyba już została zlikwidowana i trochę tu inaczej to wygląda, ten budynek, ale w każdym bądź razie tutaj pani też Marianna Jaroszewicz-Lis mnie tu wspomaga i wspomina, że tu mieszkał pan Machałek. Na parterze budynku wchodziło się od strony ulicy Krakowskiej przez taki mały ganeczek. I tu jest widoczny ten mały ganeczek przez obmurowane na zewnątrz schody. Na pierwszym piętrze mieszkali państwo Margielowie. Jest tu widoczne okno z balkonem i z Zosią Margiel pani Marianna chodziła do szkoły razem, do podstawówki, nawet siedziały razem w ławce, bo to wspomina właśnie. Natomiast pani Zofia Rokicka wspomina, że tutaj mieszkali jej rodzice w tym budynku koniec lat 40., pierwsze lata 50. I oni mieszkali na samej górze, po tych schodach takich stromych trzeba było wchodzić. Tam widać nawet te strome takie schody. O. I tu na samej górze mieszkali właśnie państwo Rokiccy. I tu właśnie pani Zofia wspomina. Pan Koślak Roman wspomina, że pan Machałek to skupował dolary, nawet stare złote i srebrne monety. I z siostrą Urszulą sprzedali mu 2 srebrne monety. Właśnie tam skupował. Natomiast pan Margiel był milicjantem, tak to nazywa. Być może, że tak było. Pan Margiel się urodził w Potoku Wielkim i stamtąd pochodził. Zdjęcie zrobił pan Jacek Siedlecki. O, pan Jacek to też historia Kraśnika. Prawdopodobnie w okresie międzywojennym przez jakiś okres czasu była tu siedziba PKU Kraśnik, czyli Powiatowej Komendy Uzupełnień w Kraśniku, gdzie znalazłem takie, tylko nie mogę teraz odszukać, ale właśnie taką informację, że tutaj w pierwszym okresie czasu, bo później PKU przeniosła się na ulicę Oboźną do państwa Woskowiczów. Także dalej i pan Zbigniew Stój wspomina, że za tym budynkiem tutaj po jego prawej stronie, czy lewej stronie, w zależności jak stoimy, był warsztat. W tym taki warsztat mechaniczny i w tym warsztacie pracował prawdopodobnie pan Oleszko. Bliżej na ten temat tego warsztatu nie znalazłem nic, natomiast w tej chwili to jest zaplecze Poczty Polskiej i tego warsztatu tu nie ma. Ta część następna to już nie istnieje. To jest taki segment budynków łączących Narutowicza i Wesołą, taki charakterystyczny dla Kraśnika. Dalej to był właśnie tutaj taki pusty plac, to tu był bazar, targowisko, czy targ, jak go tam nazwiemy. W każdym razie to była ulica przechodnia między rynkiem a ulicą Wesołą i tu był targ, tu się mieścił, bo to też różne targi w zależności od przeznaczenia, bo były i bydlęce, i takie drobne i tak dalej, także tutaj zresztą do tej pory tutaj ten pusty plac jest. Jest to niezagospodarowany, tam samochody stoją, bo teraz na Wesołej zatrzymać się to jest ogromny problem. I właśnie zaraz za tym targiem i tą ulicą następny budynek to mieszkali państwo Surdaccy. Bogdan i Weronika, a to kupił ojciec Bogdana, Tomasz Surdacki, który pochodził z Urzędowa. W 1949 roku przenieśli się z Urzędowa do Kraśnika, właśnie na ulicę Wesołą. Pan Surdacki z panią Weroniką mieszkają sobie w Koszarach do tej pory. Ich córka mieszka, wyszła za mąż i mieszka w Urzędowie, a więc wróciła do stron rodzinnych dziadka. No, w każdym bądź razie pan Surdacki jest znany, zacny kraśniczanin, działacz społeczny. W fabryce przepracował ponad 40 lat, awansował tam 27 razy, także znają go. Teraz jest na emeryturze. No, zna Kraśnik od podszewki, a szczególnie ulicę Wesołą, wspomina to, opowiadał mi także, dużo się od niego też dowiedziałem na temat tej ulicy Wesołej. Natomiast żona pana Bogdana, pani Weronika Slamusowecka, z Zakrzówka, czy tam z Bystrzycy pochodząca, chyba z Bystrzycy, to pielęgniarka z wykształcenia, z wyższym wykształceniem. Przez wiele lat w Kraśniku funkcjonowała szkoła medyczna, policjalna, czy liceum, szkoła medyczna w każdym bądź razie, i ona przez wiele lat była kierownikiem szkolenia praktycznego. Pani Weronika, o, wiele tutaj pielęgniarek się wykształciło pod jej okiem właśnie, później zlikwidowali, ale to na pewno pamiętają panią Sołtacką, zresztą zespół szkół numer 1 przy Armii Krajowej, zawsze jak są uroczystości, to panią Surdacką zapraszają, pamiętają o niej, także to zacna rodzina państwa Surdackich sobie tu mieszkała. Później wyburzyli w 1978 roku te ich budynki, to i zaczęli budowę tego segmentu, do tej pory chyba jeszcze nie ukończony ten segment. W jednym domu, tylko po przeciwnej stronie, jak gdyby, ale w tym samym domu mieszkał sobie pan Madej, Franciszek, z żoną Bronisławą, z domu Mierzwa. Pan Madej pochodził z Bychawy. Sobie tutaj mieszkał i miał dzieci. Syn najstarszy Wiesław jest doktorem geodezji. Pan Wojciech jest doktorem ekonomii. Pani Apolonia weterynarię ukończyła. Pani Wanda Madej i najmłodsza lekarz medycyny Elżbieta Madej po mężu Józefacka. No to w Kraśniku znana, ponieważ przez wiele lat występowała w zespole piłki ręcznej, którą prowadził pan Niezabitowski, i wtedy właśnie osiągały te piłkarki ręczne z Kraśnika, w drugiej lidze wtedy grały, no dość znaczne sukcesy. No, także tutaj pan Schneider opisywał, można to się dowiedzieć. W każdym razie pan Niezabitowski zresztą do tej pory żyje, zacny człowiek, niedawno otrzymał medal. Działali razem z panem Leszkiem Pasiecznym w LKS Tęcza Kraśnik. Tu zakładali w 1967 roku ten klub, żeby to, bo ten zespół mógł funkcjonować i tak dalej. Także właśnie jedną z tych piłkarek była pani Elżbieta. O, i tu jest nawet zdjęcie z numerem 7. To jest pani Elżbieta w owym czasie, piłkarki ręczne. Słynny zespół z Kraśnika, do tej pory wspominany, to jest właśnie też współudział pani Elżbiety Madej, która mieszkała na ulicy Wesołej. Dalej mieszkał pan Jan Rycerz, o którym żeśmy mówili, miał córkę Urszulę właśnie, gronę z domu Rycerz, oraz drugą córkę miał, jedna Urszula, druga Halida. Jest lekarzem okulistą znanym w Lublinie. Mieszka w Lublinie, bardzo znany lekarz okulista, to jest właśnie Halina Janina Rycerz. Natomiast mieli jeszcze syna Zbigniewa, absolwenta Politechniki Lubelskiej, też kończył budownictwo i jest Specjalność jego to budownictwo miejskie i przemysłowe. Wszyscy mieszkają w Lublinie, także w Kraśniku nie pozostał nikt. Został tylko na cmentarzu tata. Następnie w tej kamienicy z panem rycerzem mieszkała rodzina pana Michała Cieliczki. Pan Michał Cieliczka przywędrował z Galicji do Kraśnika i tu służył w 24. Pułku Wałów. Tu się ożenił z panią Marianną z domu Kościjańska, a jego synem był Józef Cieliczka. W 31 roku się urodził właśnie Józef Cieliczka mieszkał na ulicy Wesołej. Jest to pan Józef Cieliczka właśnie ze swoim szwagrem. Bratem tego Józefa Cieliczki był Roman Cieliczka, znany

tu przysłała o Józefie Cieliczko. Józef Cieliczko był murarzem i sobie tutaj mieszkała ta rodzina. Później mieszkali na ulicy Lubelskiej w tak zwanych barakach. To z przodu te dwa jeszcze są przy PZU i PKO. Natomiast oni mieszkali z tyłu w tak zwanym Trzciniaku. To Kraśniczanie to wiedzą, o co chodzi. A tamten to już został rozebrany. Także później mieszkali przy Urzędowskiej, a teraz pani Ewa mieszka na Lubelskiej. Następnie, jak spojrzymy na plan ulicy Wesołej, to były budynki takie szeregowe i tutaj właśnie mieszkał pan Michał Pawłowski, to był mistrz cukiernictwa. Jego wnuczka Alicja Orłów z domu Olszańska wspomina właśnie dziadka, ale także matkę, córkę tego pana Pawłowskiego cukiernika, Marię Olszańską z domu Pawłowską. On terminował, ten pan Pawłowski Michał, w Warszawie, ale pochodził z Nadwisły, niedaleko Annopola. Tam się ożenił z panią Heleną z domu Barańską i w 1934 roku tak się złożyło, że przywędrował do Kraśnika. W 1941 roku ta jego córka Maria wyszła za mąż za pana Olszańskiego, a po wojnie wywędrowali do Gliwic. Mieli także córkę Bogusławę, która wyszła za pana Biegaja. Pani tutaj wspomina właśnie swoją mamę, tą Olszańską. W czasie wojny była ratownikiem sanitarnym w domu pana doktora Ziętka. To ten kurs taki przechodzili i ona tu wspomina właśnie, dziadkowie są pochowani na cmentarzu właśnie tutaj, natomiast ta rodzina Olszańskich razem z tą panią, która to wspomina, panią Alicją Orłow z domu Olszańska, wywędrowali i w Kraśniku nie mieszkali. O, ten pan Michał Pawłowski, no, był tu znany w Kraśniku cukiernik, mieszkał przez wiele lat i właśnie tam sobie przy tej Wesołej mieszkał. Tu Pawłowska Helena przysłała zdjęcie właśnie, jak tu ten kurs się odbywał i tu sporo nawet z Kraśnika osób brało udział w tym kursie ratownictwa medycznego, ponieważ pan doktor Winkler tutaj założył z ramienia Czerwonego Krzyża taki szpital i tak dalej, także, ale zresztą pan Winkler Julian to osobna historia Kraśnika, znany też doktor. Za Pawłowskimi mieszkał Tadeusz i Bronisława Stój. Tadeusz pochodził z Galicji, tutaj też przywędrował do Kraśnika. Faktycznie to pochodził, bo tu granica przebiegała między Kongresówką tak zwaną, a Galicją, niedaleko Kraśnika. I tak sobie przechodzili, raz w Galicji, raz ten. Pan Tadeusz urodził się w Kongresówce, później zawędrował do Galicji, a później znowu przeniósł się do Kongresówki i tu mieszkał w Kraśniku właśnie, na ulicy Wesołej. Tu się ożenił z panią Nowicką Bronisławą, a pani Nowicka Bronisława pochodziła właśnie z Suchyni. Także ze wsi Suchyń. I tam sobie mieszkali. Pan syn Zbigniew Stój mieszka sobie na ulicy Lubelskiej. To jest znana postać. Jego brat w piłkę nożną tu grał w zespole kraśnickim. A z rodziny Stójów jest jeszcze pan, który mieszka w Stanach Zjednoczonych i tu pomaga Kraśnikowi, też znany. Także wolontariusz. Pan Stój właśnie wychował się na ulicy Wesołej, teraz mieszka na Lubelskiej. I wspomina właśnie, że chodniki na ulicy Wesołej w owym czasie były wykonane z macew żydowskich, które pochodziły z najstarszych

0: pierwszego cmentarza Kierkota Żydowskiego przy ulicy Podwalnej. Jak będziemy spacerować po ulicy Podwalnej, to tam napotkamy właśnie stary cmentarz, bo dzisiaj to już tam nie istnieje. Nawet nic nie ma, ale tu właśnie wspomina Pan Stój, że te chodniki były tam wyłożone tymi starymi macewami. To w czasie wojny Niemcy zrobili i tak to zostało. Później to oczywiście zostało zmienione i teraz inne są chodniki. Także a jezdnia to Kocie Łby. Pamięta właśnie Pan Stój, Zbyszek, jak tam czarna maś płynęła z masarni i zablecza gospody naprzeciw państwa Pawłowskich, o których żeśmy mówili przy ulicy, była pompa ręczna. Taka, to pan znowu zajmował się z ulicy Piłsudskiego. To też możemy porozmawiać kiedyś właśnie, jak to był taki nowoczesny zakład właśnie budowy tych pomp wodnych. Natomiast tam, gdzie mieszkali państwo Danilowie, oni się budowali, przy budowie była skocznia w dali wzwyż, bo piasek tam rozłożyli do budowy, niezbędny do budowy domu. I pan Zbigniew właśnie wspomina, że tam skakali sobie. A i fajerkami tam się bawili, tak, bo to kiedyś było tak, że fajerki się toczyło za pomocą pogrzebacza albo innego metalowego pręta i tak po ulicy Wesołej sobie tam brykała młodzież. Za państwa stójami mieszkał dekarz, nazywał się Złotkiewicz z rodziną. Stefan Złotkiewicz, zapalony kibic tańczy Kraśnik. To go znają w Kraśniku, wspominają go właśnie, ale pan Złotkiewicz pochodził z Lublina. Tutaj się żenił. Mieszkał sobie w Lublinie na Czwartku. No, znana dzielnica Lublina, Czwartek, tak. Teraz włączona do Lublina, ale kiedyś to właśnie było to. Na Czwartku sobie tam mieszkał. Jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, to był furmanem. Gdzieś pochodził, gdzieś spod Kurowa chyba, ale to niepewne. W każdym bądź razie pan Słodkiewicz tutaj był dekarzem. Pan Pyzik go wspomina, że to był taki tęższy, trochę rubaszny, pan zawsze wesoły. No a pod koniec życia to już robił tylko rynny z blachy, natomiast już po dachach nie chodził. Później była trochę przerwa i stał budynek, w którym pan Dec, senior, prowadził najpierw piekarnię. Tam była piekarnia. Pan Dec, Adam, syn jego, później prowadził tam restaurację. A Czesław Dec, pochodzący z Suchyni, tutaj najpierw gdzieś tam mieszkał na Piaskach, a później właśnie po wojnie przeprowadził się na ulicę Wesołą i tam miał piekarnię. Czesław Dec miał córkę i syna. I to później wspólnie właśnie założyli restaurację. To była słynna restauracja, tam taka śmietanka Kraśnika się schodziła. Niektórzy wspominają także, że po kościele, w niedzielę, to trzeba było wstąpić do pana Deca. Tak, tam szczególnie kaczkę sobie wspominają, że dobrze przyrządzał. Także to zresztą pan Adam Dec był też myśliwym.
1: Historie na temat Kraśnika opisane przez pana Romana Lewasowa znajdziecie na jego facebookowym profilu. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: Muzyką się żyje.
3: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Quebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
4: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, obiecuję, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
3: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie bawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a impreza wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment, będzie też Margaret, będzie Dua Lipa, ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak grosie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna, może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A właśnie dla lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowały.

0: tak sobie kątem oka spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, albo czujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Seska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej jaskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu SK już za chwilę.
1: Reklama. Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd odgranicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
2: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van Life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Bring the beat back.

0: Zerlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
2: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, jeżeli chcecie wysłuchać nieśmiertelnych utworów zespołu Queen na żywo, możecie zarezerwować trochę czasu za 2 tygodnie. W naszym mieście zagra zespół Quintet. To 5-osobowa grupa składająca się z muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu. To przy akompaniamencie żywej orkiestry symfonicznej. Koncert jest gwarancją rozrywki na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które na stałe weszły w kanon rocka. Występ grupy Quintet odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku 16 października. Start o 18. Szczegóły dotyczące wejściówek możecie znaleźć na Facebooku CKIP.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisałem do Ady na Instagramie. Udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę. No a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę. I macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstydź się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie, ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
15: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
14: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
16: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
14: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszycie na żywo. Artysta ruszył w klubową krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, Modern Game. 4 minuty po godzinie 11:00, to jest SK. And I say-

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę i tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 6, 4, 402, 302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład, ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. No wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym, jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
1: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
2: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14:00 w TVN Turbo.
5: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tovlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Kraśnik na czasie.
16: I Piotr Staszczuk, co gdyby drzewa potrafiły grać Chopina, dowiemy się w następny czwartek. To za sprawą spektaklu Frycek i muzyczne drzewo. Historia opowiada o dzieciństwie jednego z najbardziej znanych polskich kompozytorów. Poznamy jego wrażliwość i zachwyt nad światem przyrody. Widzowie mogą się spodziewać dźwięków teatru, muzyki na żywo, lalki i drzewa, którego każda gałązka ma własną melodię. Na koniec odbędą się krótkie warsztaty, podczas których dzieci będą mogły poszukać swojej muzycznej gałązki. To wszystko 8 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym. Początek o 17. Udział jest bezpłatny.
17: Muzyką się żyje.
18: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w Woskowej Apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 7-3-0 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
19: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
20: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
18: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sobie Rymo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.

0: rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: To Swedish House Mafia i Lykke Lee, Happiness is the Set. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już to jest, ten maksimum to jest najgorszy.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacać.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
10: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
9: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
11: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
9: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
12: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
13: A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
12: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
9: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Thrillerek Innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise. Raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
9: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
12: I po reklamie.

0: Charlie i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia dla wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smycz, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno.

0: już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne, dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
3: I po reklamie. Kraśnik na czasie.
4: I Piotr Staszczuk. Między światłem a cieniem to hasło konkursu plastycznego przygotowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzydniku Dużym. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć pracę inspirowaną dziadami Adama Mickiewicza. Można nawiązywać zarówno do motywów, postaci, scen oraz nastroju czy symboliki utworu narodowego wieszcza. Każdy może zgłosić jedną pracę. Jury oceni je w 6 kategoriach wiekowych. Od przedszkolaków przez uczniów klas 1, 3, 4, 6, 7, 8 szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich po dorosłych autorów. Czas na zgłoszenia jest do 16 października. Szczegóły na facebookowym profilu gminy Trzydnik Duży.
5: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
6: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
5: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
7: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
8: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
9: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia. Idę Weekend w Radiu SK, to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot.
2: Ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Amsterdam Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
5: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
4: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
6: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
7: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
4: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
8: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Neptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. No chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Rdza. Nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
12: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: @EU. Wpadnij do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
6: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, jeżeli chcecie wysłuchać nieśmiertelnych utworów zespołu Queen na żywo, możecie zarezerwować trochę czasu za 2 tygodnie. W naszym mieście zagra zespół Quintet. To 5-osobowa grupa składająca się z muzyków, którzy od 15 lat wykonują piosenki brytyjskiego zespołu. To przy akompaniamencie żywej orkiestry symfonicznej. Koncert jest gwarancją rozrywki na najwyższym poziomie za sprawą kompozycji, które na stałe weszły w kanon rocka. Występ grupy Quintet odbędzie się w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku 16 października. Start o 18. Szczegóły dotyczące wejściówek możecie znaleźć na Facebooku CKIP.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
14: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
13: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
15: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczaniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego kraj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No
3: i
2: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: nie wiesz gdzie?
1: Odlot! Ściśle tajny!
0: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem akcji jest właściciel firmy Agat z Kraśnika. Twoje biuro podróży i wynajem autokarów agat.eu.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
2: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
8: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
15: Mołącka przełęcz w wyniku poślizgnięcia, osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem kulczyńskiego.
8: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
3: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safir X Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
18: I po reklamie.

0: Toby Romeo, Fly High w Radio SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Gwiazdy muzyki.
1: Ask what you can do for your country.
0: Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa,

0: i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Marzysz o domu pełnym ciszy i komfortu? FHU Kola Salony Okienne oferuje okna z energooszczędnym profilem okiennym Perfect Term, gwarantującym najwyższą jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Teraz w ramach ogólnopolskiej kampanii 25% rabatu. Bezpłatny pomiar i wycena. Kraśnik, ulica Cegielniana 34 i Nowa 7. Janów Lubelski, Sukiennicza 26. Sprawdź na kola-okna.pl lub Facebooku. Kola, okna, drzwi, rolety, bramy. Twój dom zasługuje na najlepsze.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie. I Piotr Staszczuk, co gdyby drzewa potrafiły grać Chopina, dowiemy się w następny czwartek. To za sprawą spektaklu Frycek i muzyczne drzewo. Historia opowiada o dzieciństwie jednego z najbardziej znanych polskich kompozytorów. Poznamy jego wrażliwość i zachwyt nad światem przyrody. Widzowie mogą się spodziewać dźwięków teatru, muzyki na żywo, lalki i drzewa, którego każda gałązka ma własną melodię. Na koniec odbędą się krótkie warsztaty, podczas których dzieci będą mogły poszukać swojej muzycznej gałązki. To wszystko 8 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym. Początek o 17. Udział jest bezpłatny.
10: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. A na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
11: Wrażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
10: Mówi Mateusz Piliński z Komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
12: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
10: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Marzysz o turniejach i stawiasz pierwsze kroki w tańcu towarzyskim? Odkryj go w CKIP. Wśród naszych instruktorów są tancerze międzynarodowej klasy mistrzowskiej i sędziowie taneczni. Ucz się od profesjonalistów i znajdź grupę dla siebie na kultura.krasnik.eu. Przyjdź do nas albo zajrzyj na nasze profile na Facebooku i Instagramie. CKIP Kraśnik. Tu pasja ma moc.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.

0: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: I po reklamie.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Jedynka Klasznik.
1: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart,

0: CSK Kraśnik News.
1: Historia Olbinczyna brzmi trochę jak scenariusz filmu kostiumowego. Dwór, król, później Piłsudski, a na końcu szkoła. Od czego najlepiej zacząć, żeby to wszystko ułożyć w głowie?
2: Najprościej od początku. Olbięcin powstał w połowie XVI wieku. Założyli go bracia olbięccy herbu Janina. Wytyczyli wieś i wznieśli dworek, który stał się centrum majątku. Od tego momentu losy miejscowości były związane z życiem dworu, który skupiał życie gospodarcze, towarzyskie i kulturalne okolicy.
1: Czyli klasyczny obraz dawnej Polski szlacheckiej. Ale w tej historii pojawia się też król Stanisław August Poniatowski. Jak to się stało, że trafił akurat do Olbięcina?
2: Król podróżował po kraju i w pewnym momencie zatrzymał się właśnie w Olbięcinie. Na czas jego pobytu właściciele majątku wznieśli specjalny budynek, nazwany Arką. Ten obiekt przetrwał do dziś, więc w Olbięcinie można zobaczyć materialny ślad królewskiej wizyty, a nie tylko o niej czytać.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Kraśnik.
1: Brzmi jak lokalna wersja królewskiego hotelu. A potem przenosimy się do XX wieku i pojawia się Józef Piłsudski. Jak on się wpisuje w dzieje tego miejsca?
2: W 20 latach XX wieku właścicielem majątku został Sylwiusz Szczyciński, utrzymujący stałe kontakty z Józefem Piłsudskim. Marszałek często odwiedzał pałac w Olbięcinie, więc w okresie międzywojennym dwór stał się miejscem spotkań ludzi ważnych dla polskiej polityki i wojskowości.
1: Czyli w jednym miejscu spotykają się ślady króla i ślady marszałka. A potem pojawia się inżynier Jerzy Rudlicki. Co on wniósł do historii Olbięcina?
2: Kilka lat przed wybuchem II wojny światowej majątek odkupił Jerzy Rudlicki, wybitny konstruktor i wynalazca, związany z sukcesami polskiego lotnictwa. To pokazuje, że Olbięcin przyciągał osoby aktywne, ambitne, z szerokimi horyzontami.
1: Idealne tło do opowieści o nowoczesnej Polsce. Tylko że nadchodzi II wojna światowa i wszystko się zmienia. Co wtedy dzieje się z pałacem?
2: W czasie wojny w pałacu mieścił się szpital. Po wojnie rezydowali tam żołnierze rosyjscy, którzy spowodowali znaczne szkody. Majątek przejęło państwo, a dawny dwór szlachecki przestał być prywatną rezydencją.
1: Zrujnowany majątek, brak jasnej wizji, co dalej? A jednak pałac staje się przestrzenią edukacji. Jak do tego doszło?
2: Przełom nastąpił w 1949 roku, gdy budynek przekazano na potrzeby oświaty i utworzono Technikum Rachunkowości Rolnej. Po 5 latach szkołę zlikwidowano, a budynki przejął wizytator szkół specjalnych Piotr Prus, który dostrzegł tu potencjał dla zupełnie innej placówki.
1: I tu zaczyna się nowy rozdział. Z dworu powstaje miejsce dla dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia. Kiedy rusza ta instytucja?
2: 1 września 1953 roku rozpoczął się rok szkolny w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Olbięcinie. Dyrektorem został Józef Kozieł. Pracę podjęły dwie nauczycielki. Pierwsza grupa 7 uczniów przybyła 15 października. Później dołączały kolejne dzieci.
1: 7 uczniów, 2 nauczycielki, zniszczony pałac. Jak wyglądała codzienność w takim miejscu?
2: Warunki były bardzo ciężkie. Pomieszczenia nie były przystosowane, brakowało kadry i obsługi. Pracowano w 4 grupach łączonych, z dziećmi od 8 do 15 roku życia. Większość wychowanków była sierotami z bardzo biednych rodzin, więc placówka musiała zapewnić im nie tylko naukę, ale też podstawową opiekę i poczucie bezpieczeństwa.
1: To już nie jest historia o dworze, tylko o dzieciach, które szukają swojego miejsca. A jednak szkoła się rozwija.
2: Pierwszy rok kończy 52 uczniów, co pokazuje ogromne zapotrzebowanie. W kolejnym roku dyrektorem zostaje Czesław Mazurek. Powstają koła zainteresowań, między innymi taneczne i recytatorskie. A w 1956 roku funkcję dyrektora obejmuje Tadeusz Długołęcki. Zapada decyzja o rozbudowie placówki i budowie skrzydła internatu. Zaczyna działać biblioteka, drużyna harcerska, zespoły artystyczne. Dwór ostatecznie staje się środowiskiem wychowawczym, w którym dzieci mogą rozwijać się na wielu płaszczyznach.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Kraśnik.
3: Harcerstwo, chór, zespoły artystyczne, a to dopiero początek. Co dzieje się w kolejnych latach?
2: Placówka dalej się rozbudowuje. Powstaje zachodnie skrzydło przeznaczone na szkołę, a gdy na początku lat 70. rośnie liczba uczniów, planuje się rozbudowę internatu od południa i skrzydła północnego. Ośrodek rośnie w kilku kierunkach naraz.
1: I razem z budynkami rośnie oferta zajęć, co pojawia się na liście kół zainteresowań.
2: Dochodzą koła dziewiarskie, hafciarskie, gospodarstwa domowego, fotograficzne i tańca ludowego. to nie tylko hobby, ale nauka konkretnych umiejętności, pracy ręcznej, organizacji codziennych obowiązków i poznawania lokalnej kultury.
3: Z dawnego dworu wyrasta małe centrum kultury i edukacji. W latach 70. pojawia się nazwisko Waldemara Borzechowskiego. Jaką rolę odgrywa?
2: Jako dyrektor w latach 1973 i 1974 inicjuje dalszą rozbudowę. Zaczyna się kapitalny remont starej szkoły i budowa nowej obory, potrzebnej jako zaplecze dla planowanej rolniczej szkoły zawodowej.
3: Obora przy szkole brzmi dziś nietypowo, ale wtedy miało to sens. Kto kontynuuje te inwestycje?
2: Kontynuuje je nowy dyrektor, Czesław Główka. W 1975 roku powstaje zasadnicza szkoła zawodowa z dwoma kierunkami – rolnik i ogrodnik. Młodzież zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, pracując w realnych warunkach.
3: Dwór, który kiedyś zarządzał majątkiem ziemskim, staje się miejscem nauki nowoczesnego rolnictwa, a końcówka lat 70. to rajdy, zloty harcerskie, turystyka. Co to znaczy w praktyce?
2: Rozwija się turystyka z elementami artystycznymi. Organizowane są rajdy i zloty harcerskie. Uczniowie poznają okolice, uczą się współpracy i radzenia sobie w terenie, a wszystko uzupełniają występy artystyczne, które integrują społeczność.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
3: Dochodzimy do 1983 roku. Zmienia się nie tylko dyrektor, ale też nazwa całej placówki. To ważny moment, prawda?
2: Bardzo ważny. W tym roku Państwowy Zakład Wychowawczy staje się specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. To oznacza szersze podejście do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Nauka, wychowanie, rehabilitacja i wsparcie społeczne. Od września dyrektorem zostaje Zbigniew Wilkołek i kieruje ośrodkiem aż do 2021 roku.
3: Prawie 40 lat na jednym stanowisku. Jak wyglądały lata 80. pod jego kierownictwem?
2: To czas rozbudowy i modernizacji. Ośrodek staje się bardziej funkcjonalny, a do tego pojawiają się nowe kierunki kształcenia zawodowego – kucharz i cukiernik, które dają wychowankom konkretne umiejętności potrzebne na rynku pracy.
0: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Kraśnik.
3: Czyli z jednej strony rolnik i ogrodnik, z drugiej kucharz i cukiernik. Cały łańcuch od pola do stołu. A pod koniec lat 90. dochodzi jeszcze ważny element sportowy i rehabilitacyjny. Co to za inwestycja?
2: W latach 1997 i 1998 powstaje segment sportowo-rehabilitacyjny. Jest sala sportowa z widownią, zaplecze socjalno-rehabilitacyjne, szatnie i sanitariaty dla szkoły zawodowej. Uczniowie zyskują nowoczesne warunki do ćwiczeń, rehabilitacji i rozwijania pasji sportowych.
3: To szczególnie ważne dla uczniów z niepełnosprawnościami. A w tym samym 1997 roku zapada jeszcze jedna istotna decyzja o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
2: Od 1 września 1997 roku zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi objęto dzieci o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności. To połączenie terapii, edukacji i opieki nastawione na maksymalne wspieranie rozwoju każdego dziecka w jego indywidualnym tempie.
3: Jeśli spojrzymy na tę historię w całości, widać ogromną przemianę. Jak można podsumować drogę Olbięcina?
2: Olbięcin przeszedł drogę od symbolu władzy i prestiżu do symbolu troski i odpowiedzialności społecznej. Od dworu braci olbięckich, przez wizyty króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i spotkania Józefa Piłsudskiego, po powojenne technikum rachunkowości rolnej, a potem Państwowy Zakład Wychowawczy. Z czasem powstały internat, nowe skrzydła, koła zainteresowań, harcerstwo, zespoły artystyczne, zasadnicza szkoła zawodowa z kierunkami rolnik i ogrodnik. W 1983 roku placówka stała się specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Rozwijała kształcenie zawodowe, sport i rehabilitację. A od 1997 roku objęła zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności. Miejsce, które kiedyś służyło nielicznym, dziś pracuje dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Kraśnik.
3: W tej historii fascynuje mnie jeszcze jedna rzecz. Każdy etap ma swoich bohaterów. Bracia olbięccy Sylwiusz Szczyciński, Jerzy Rudlicki, a potem cała seria dyrektorów. Gdyby spróbować spojrzeć na nich jak na postacie z opowieści, jaką rolę pełnią?
2: To bardzo ciekawa perspektywa. Bracia olbięccy są jak założyciele. Wyznaczają miejsce, budują dwór, tworzą fundament. Król Stanisław August Poniatowski i później Józef Piłsudski nadają temu miejscu rangę. Pokazują, że Olbięcin jest częścią większej historii Polski. Jerzy Rudlicki wnosi element nowoczesności i techniki. Po wojnie pojawiają się inni bohaterowie. Piotr Prus, który dostrzega potencjał w zniszczonym majątku. Józef Kozieł, który zaczyna od siedmiorga uczniów i dwóch nauczycielek. Czesław Mazurek, który rozwija życie kulturalne. Tadeusz Długołęcki, który rozbudowuje internat i tworzy bibliotekę, drużynę harcerską, zespoły artystyczne. Waldemar Bożechowski i Czesław Główka, którzy inwestują w infrastrukturę i szkołę zawodową. Wreszcie Zbigniew Wilkołek, który przez prawie 40 lat prowadzi ośrodek przez kolejne etapy rozwoju. Każda z tych osób dokłada cegiełkę do tego, czym Olbięcin jest dzisiaj.
3: I w tle cały czas obecne są dzieci. Najpierw sieroty z biednych rodzin, potem kolejne roczniki uczniów, w tym osoby z niepełnosprawnościami. To one są właściwymi adresatami wszystkich tych zmian. Jak można opisać znaczenie takiej placówki dla regionu, na przykład dla okolic Kraśnika?
2: Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Olbięcinie pełni rolę, której nie da się przecenić. Dla wielu rodzin z regionu to jedyne miejsce, gdzie ich dzieci mogą otrzymać kompleksowe wsparcie. Ośrodek zapewnia edukację dostosowaną do możliwości uczniów, opiekę wychowawczą, rehabilitację, zajęcia rozwijające zainteresowania. Daje szansę na zdobycie zawodu, na przykład w rolnictwie, ogrodnictwie, gastronomii. Tworzy też społeczność, w której dzieci i młodzież nie czują się odrzucone. Mają swoje miejsce, swoich nauczycieli, swoje sukcesy. Dla lokalnej społeczności to także ważny pracodawca i partner. Placówka współtworzy życie kulturalne i społeczne okolicy.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Kraśnik.
3: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Dawny dwór, królewska arka, ślady Piłsudskiego, a obok tego nowoczesne sale, internat, segment sportowo-rehabilitacyjny. Jak te warstwy historii współistnieją dzisiaj w jednym miejscu?
2: To bardzo symboliczne zestawienie. Z jednej strony mamy materialne ślady przeszłości. Budynek arki, dawne założenie dworskie, układ przestrzenny, który pamięta czasy szlacheckie. Z drugiej strony mamy współczesne funkcje. Sale lekcyjne, pracownie zawodowe, internat, salę sportową, pomieszczenia rehabilitacyjne. Te warstwy nie wykluczają się. Przeciwnie, tworzą opowieść o ciągłości. Dawny dwór nie jest już miejscem władzy, ale wciąż jest centrum. Tyle, że teraz centrum troski, edukacji i wsparcia. Historia nie znika, zmienia się jej sens.

0: państwa i o tym, jak jedno miejsce potrafi się do nich dostosować.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Kraśnik.
2: W tej opowieści ważne jest też to, że nic nie dzieje się od razu. Pierwszy rok Państwowego Zakładu Wychowawczego to 7 uczniów, 2 nauczycielki, trudne warunki. A jednak już wtedy pojawia się myśl, że warto inwestować w rozwój. Internat, biblioteka, harcerstwo, koła zainteresowań. To wszystko rodzi się krok po kroku.
0: Dokładnie tak. Rozwój placówki w Olbięcinie to proces. Najpierw trzeba było poradzić sobie z powojennymi zniszczeniami, potem z brakiem kadry, z niedostosowanymi pomieszczeniami. Z czasem pojawiały się kolejne możliwości. Nowi dyrektorzy, nowe inwestycje, nowe kierunki kształcenia. Każdy etap odpowiadał na konkretne potrzeby. Gdy rosła liczba uczniów, rozbudowywano internat. Gdy pojawiła się potrzeba kształcenia zawodowego, powstała zasadnicza szkoła zawodowa. Gdy wzrosła świadomość znaczenia rehabilitacji, zbudowano segment sportowo-rehabilitacyjny. Gdy dostrzeżono potrzeby dzieci o znacznym i głębokim stopniu niepełnosprawności, wprowadzono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
2: I to wszystko dzieje się w jednym konkretnym miejscu na mapie. W niewielkiej miejscowości, która na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajna. A jednak, kiedy spojrzy się głębiej, okazuje się, że Olbięcin to ważny punkt odniesienia dla całego regionu.
0: Olbięcin jest dobrym przykładem tego, jak lokalna historia splata się z historią ogólnopolską. Z jednej strony mamy wielką politykę, królów, marszałków, wybitnych inżynierów. Z drugiej strony mamy codzienność dzieci, nauczycieli, wychowawców. To, co kiedyś było symbolem statusu społecznego, dziś jest symbolem solidarności i wsparcia. I to jest chyba najciekawszy wymiar tej opowieści.
1: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy Wam o tym, jak uratować komuś życie. RCKiK w stolicy województwa szuka dawców szpiku. Później usłyszycie dalszą część historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Zostańcie z nami.
1: SK Kraśnik.
3: Aby uratować komuś życie, nie potrzeba wiele. Udowadniają to dziesiątki lubelskich dawców każdego dnia. Chociaż zdecydowana większość z nich dzieli się krwią, to potrzebni są również dawcy szpiku. Mieszkańcy Lubelszczyzny także mogą zostać bliźniakami genetycznymi, do czego zachęca Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
4: Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i kierownik ośrodka dawców szpiku przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
5: Oddawanie krwi to nie jest jedyna rzecz, którą tutaj można zadeklarować. Państwo także przyjmujecie deklarację o oddanie szpiku, o podzielenie się swoim szpikiem dla osób, które są ciężko chore. Jakby mogła Pani naszym słuchaczom bliżej, niezorientowanym, na czym polega cały ten proces, cała ta donacja szpiku?
4: Oczywiście bardzo chętnie tutaj tą wiedzą się podzielę. Po pierwsze, zawsze, jeżeli ktoś zgłasza się do nas, czy do siedziby, czy na ekipę wyjazdową, czy do oddziału terenowego, może przy okazji zgłoszenia się jako potencjalny dawca krwi, zgłosić się również, zadeklarować swój akces do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku. Absolutnie nie pobieramy szpiku, natomiast oczekujemy deklaracji, że gdyby znalazł się pacjent, dla którego taki szpik jak mój byłby potrzebny, jestem gotowa podzielić się swoim szpikiem, oddać swój szpik. Tak naprawdę w ogromnej większości przypadków, ponad 90% w tej chwili, to nie jest oddawanie de facto szpiku, czyli nakłucie talerza kości biodrowej. To jest zabieg, który odbywa się w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej, wymaga znieczulenia, uśpienia pacjenta, dawcy, do tego, żeby móc ten szpik pobrać. Krótkotrwały zabieg, trwający kilkadziesiąt minut, ale wymagający właśnie już sali operacyjnej i pobytu, jedno-dwudniowego pobytu w szpitalu. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków szpik pobieramy w postaci pobrania komórek macierzystych z krwi obwodowej i dla tych z Państwa, którzy byli w Centrum Krwiodawstwa i widzieli, jak oddaje się osocze czy płytki metodą aferezy przy użyciu separatora komórkowego, to jest bardzo podobny proces, trwający nieco dłużej, bo 3-4 godziny trwa pobieranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Separator pobiera krew od dawcy, wybiera z niej te cenne komórki macierzyste, które mogą podjąć pracę jako nowe komórki szpikowe u potrzebującego pacjenta, natomiast całą resztę komórek zwraca z powrotem do

0: Dawcy. Te cykle powtarzają się wielokrotnie, aż do zebrania odpowiedniej ilości komórek. Czasem zdarza się, że w czasie jednego takiego zabiegu, tego 3-4-godzinnego zabiegu pobierania komórek macierzystych, nie uda się zebrać odpowiedniej, wystarczającej liczby tych komórek macierzystych i taki zabieg powtarzany jest kolejnego dnia. To, czego jeszcze nie powiedziałam, do pobrania komórek macierzystych dawca musi być odpowiednio przygotowany, czyli no taka pierwsza, najbardziej wstępna rekrutacja, to jest właśnie przy wypełnieniu deklaracji, tak? Chcę być potencjalnym niespokrewnionym dawcą szpiku, czyli deklaruję, że jestem zdrowy, że jeżeli będzie taka potrzeba, to chciałbym oddać szpik. Lekarz oczywiście bada dawcę, przeprowadza z nim wywiad, sprawdza podstawowe parametry, ciśnienie, tętno, osłuchuje klatkę piersiową, dopytuje, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. Jeżeli nie, to taka deklaracja jest wypełniana i przekazywana do Poltransplantu. Poltransplant to jest taka ogólnopolska baza danych o wszystkich osobach, które zadeklarowały się, że mogą zostać dawcą szpiku. Ośrodki dawców szpiku, podobnie jak nasz ośrodek, wyznaczają pewne ograniczenia wiekowe, jeżeli chodzi o do jakiego wieku rejestrują. W naszym ośrodku przyjmujemy deklarację do 50 roku życia. Dawcą można być do 60 roku życia. Powyżej, jeżeli ktoś ukończy już 60 lat, a był w rejestrze, to staje się dawcą nieaktywnym, czyli nie jest już, jego dane nie są już brane pod uwagę przy poszukiwaniu takiego potencjalnego bliźniaka genetycznego. No, w związku z tym zależy nam najbardziej na osobach młodych, których dane będą przez wiele lat w rejestrze. Pobieramy do tej deklaracji, którą dawca wypełnia, pobieramy dwie próbki krwi, które przeznaczone są do oznaczenia antygenów zgodności tkankowej. Czyli tak jak mamy antygeny w układzie czerwonokrwinkowym, antygeny AB0 i RH, że ktoś jest A- albo B+, tak samo oznaczamy antygeny zgodności tkankowej. To są o wiele bardziej skomplikowane badania. I te dane przekazywane są po pierwsze do Poltransplantu, do tej ogólnopolskiej bazy danych, ale także do światowej bazy danych, jeżeli chodzi o dawców szpiku. I w związku z tym to poszukiwanie, przeszukiwanie rejestrów odbywa się także na zlecenie bardzo różnych ośrodków, czyli pacjent to może być niekoniecznie pacjent w jakimś ośrodku w Polsce, ale także może to być pacjent gdzieś z drugiego końca świata. Niestety nie fundujemy potencjalnemu dawcy wycieczki do Australii, jeżeli pacjent jest z Australii, natomiast pobieramy szpik w Polsce. Jeżeli chodzi o naszych dawców z naszego lubelskiego ośrodka, to mamy podpisane umowy z 3 szpitalami, z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym na Choćki, z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 na Staszica i z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie na Szaserów. I w jednej z tych lokalizacji najbardziej dogodnej dla naszego dawcy umawiamy to pobranie szpiku. Oczywiście już w ośrodku pobierającym ten kandydat na dawcę jest jeszcze dodatkowo badany, sprawdzany jest stan układu krążenia, jest konsultacja anestezjologiczna, jeżeli to ma być pobranie szpiku w znieczuleniu ogólnym, konsultacja kardiologa, no, szereg dodatkowych, bardziej szczegółowych badań, które pozwolą lekarzowi w ośrodku pobierającym powiedzieć: tak, jest pan w pełni zdrów i może pan albo pani zostać dawcą szpiku, i dopiero wtedy wyznaczany jest konkretny termin zabiegu. Dawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobieraniem szpiku, ani z przyjechaniem na badania, czy z przyjechaniem już na samo pobranie szpiku. Koszty transportu, pobytu pokrywa oczywiście ośrodek dawców szpiku. I no, jeżeli dawca przyjedzie sam, to zwracamy mu koszty przejazdu. Jeżeli byłaby w tym jakakolwiek trudność, to nasz kierowca jedzie po krwiodawcę, zawozi go do ośrodka, w którym wykonywane są badania, czy pobierany jest szpik. Dawca dostaje oczywiście zwolnienie na czas konieczny do wykonania badań czy pobrania szpiku. Jest to, tak jak w przypadku oddawania krwi, płatny dzień czy dni wolne w pracy. No i jeżeli ktoś zostanie już rzeczywistym dawcą, to ośrodek pobierający wystawia mu legitymację legitymację honorowego dawcy przeszczepu. A w przypadku, kiedy ktoś oddał szpik po raz drugi, bo zdarzają się takie sytuacje, absolutnie wyjątkowo, ale zdarzają się, że ktoś może być drugi raz poproszony o oddanie szpiku, to wówczas zostaje już zasłużonym dawcą przeszczepu i tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy przeszczepu podpisuje już minister zdrowia.
1: Czy te właśnie dane, które udostępniamy Państwu na temat naszego szpiku, one w jakiś sposób są anonimowe, czy jednak później te zagraniczne ośrodki wiedzą, kto, gdzie i jaki ten szpik ma?
0: Znaczy dane, które przekazywane są do Światowego Ośrodka Dawców Szpiku, to są dane dotyczące, każdy dawca otrzymuje tak zwany numer GRID, czyli taki numer identyfikujący dawcę oraz dane dotyczące antygenów HLA, które u dawcy występują. Natomiast nie przekazujemy tam danych pod tytułem imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i tak dalej. Te dane pozostają w naszym ośrodku dawców szpiku i oczywiście prosimy zawsze dawców o uaktualnianie tych danych. Jeżeli ktoś zmieni numer telefonu, czy adres zamieszkania, czy adres mailowy, to prosimy o podzielenie się z nami tą informacją. W tym celu, żeby można było jak najszybciej skontaktować się, jeżeli będzie prośba o pobranie jakiejś dodatkowej próbki, wykonanie dodatkowych badań, czy o umówienie dawcy na oddanie szpiku. I zaczęłam mówić, ale rozproszyłam się tutaj i nie przekazałam ważnej informacji, że jeżeli pobranie komórek macierzystych odbywa się metodą właśnie aferezy, czyli pobrania z żyły dawcy, to taki zabieg poprzedzony jest przygotowaniem dawcy w postaci podawania mu przez kilka dni, 4-5 dni tak zwanego czynnika wzrostu, czyli takiego środka, który przyspiesza wytwarzanie tych komórek macierzystych i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. Normalnie nasze komórki macierzyste pozostają w szpiku, a na obwód, czyli do krwi, którą możemy pobrać z żyły, przedostają się dojrzałe krwinki czerwone, krwinki białe lub płytki krwi. Żeby te komórki macierzyste, takie wielopotencjalne, takie, z których mogą powstać zarówno krwinki czerwone, jak i białe, jak i płytki, czyli te takie właśnie, te komórki nazywamy komórkami macierzystymi, bo z nich mogą zróżnicować się trzy linie komórkowe, to krwinek czerwonych, białych i płytek. Żeby te komórki macierzyste przekonać do wyjścia ze szpiku do krwi obwodowej, trzeba je postymulować. I to jest właśnie, temu służy podanie leku, który przyspiesza namnażanie się tych komórek i przechodzenie ich ze szpiku do krwi obwodowej. I to jest przez 4-5 dni podskórnie podany czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste znajdą się we krwi obwodowej i będziemy je mogli pozyskać.
1: To wiemy już w zasadzie więcej o tym, jak ten proces wygląda, ale właściwie kto czeka właśnie na ten szpik, bo mówiąc szpik, wydaje mi się, że większość osób będzie sobie wyobrażać, że chodzi o kość. Już troszeczkę wyklarowała nam Pani sytuację, że to niekoniecznie chodzi o kość. Kto czeka na ten szpik? Komu on jest potrzebny?
0: Jest bardzo wiele schorzeń, które można leczyć przeszczepieniem szpiku. Najwięcej chorych, których leczymy przeszczepianiem szpiku, to są pacjenci z chorobami hematologicznymi, pacjenci chorzy na białaczki, chłoniaki, pacjenci także z niektórymi chorobami nowotworowymi, niekoniecznie dotyczącymi bezpośrednio szpiku, pacjenci z chorobami wywołanymi wrodzonymi niedoborami odporności, którzy także mogą być leczeni przeszczepieniem szpiku. Ta lista tych chorób, które mogą być leczone za pomocą przeszczepu szpiku, ciągle się rozrasta i tutaj specjaliści, hematolodzy, immunolodzy pewnie więcej potrafiliby na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co mogę powiedzieć jakby tak na zachętę, dlaczego warto do tego ośrodka dawców szpiku się zapisać, to chciałabym powiedzieć, że już od 2012 roku w Polsce większość przeszczepów szpiku, tych allogenicznych, czyli takich od niespokrewnionego dawcy, odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców. Do 2012 roku większość przeszczepów szpiku nieautologicznych, czyli nie mój szpik pobrany w okresie zdrowienia i przeszczepiony mi w innym momencie, tylko szpik od innej osoby, czy to osoby spokrewnione, spokrewnionej czy właśnie oddawcy niespokrewnionego. Przed 2012 roku były to przeszczepy w większości oddawców z zagranicy. Od już ponad 13 lat w większości przeszczepy szpiku w Polsce dla naszych pacjentów wykonywane są w oparciu o polski szpik, o szpik od polskich dawców. No i także niejednokrotnie mamy jako nasz ośrodek tutaj lubelski prośbę o pobranie szpiku dla pacjenta, który leczony jest gdzieś w ośrodku zagranicznym. No i tak jak mówiłam, niestety nie możemy zafundować tutaj potencjalnemu dawcy wycieczki na drugi koniec świata, ale organizujemy ten pobór szpiku w ośrodku, no jak najbliższym miejscu zamieszkania dawcy i kurier, no niejednokrotnie samolotem, żeby to było jak najszybciej, jak najsprawniej, w odpowiednich warunkach przewozi ten szpik do ośrodka, w którym będzie on przeszczepiany.
1: Czy jakieś wymierne później korzyści, na przykład nasz ośrodek w Lublinie z tego tytułu otrzymuje, jeżeli taki szpik jest dostarczany?
0: Czy są oczywiście określone procedury, które mówią, jak, w jaki sposób są finansowane te procedury pobrania szpiku i to wszystko robimy zgodnie tutaj z zaleceniami Poltransplantu.
2: Pomoc zaczyna się od wypełnienia deklaracji i chęci na oddanie szpiku dla ratowania kogoś innego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie lubelskiego RCKiK lub w oddziale terenowym w Kraśniku przy Alei Niepodległości 25.
3: SK Kraśnik.
2: A na koniec kolejna część spaceru po starej ulicy Wesołej w Kraśniku i tego, jak zmieniała się na przestrzeni lat. Tym podzielił się z nami Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku.
4: Dalej pod numerem 7, czyli przy tym dwupiętrowym budynku, taki mniejszy budynek i tutaj mieszkał oszust Stanisław. On pracował w transporcie ciężarowym w PKS-ie, to był PKS towarowy, tak go nazywali, w koszarach, po byłych koszarach 24 Pułku Ułanów. Tam właśnie umieścił się PKS po wojnie, osobowy i towarowy, później osobowy się przeniósł na fabryczny, natomiast towarowy był do likwidacji. Tam w koszarach i tam pan oszust sobie pracował, a później pracował w dworku modrzewiowym koło małego kościółka. Tam była wojewódzka stacja transportu wiejskiego. Kierownikiem właśnie był oszust Stanisław. Jeszcze pamiętam, bo oszust Zbyszek, jego syn, chodził ze mną do szkoły i tam chodziliśmy do dworka w ping-ponga grać. Pan Stanisław tam opiekował się i to był stół do ping-ponga i żeśmy grali w ping-ponga. Także tam dalej była przerwa i był ten dom, zresztą on jest dzisiaj parterowy, widać tu go i tu mieszkał pan Jan Dryka. Pan Jan Dryka był z zawodu krawcem, no nie pochodził z Kraśnika, przyjechał tu do Kraśnika, był żonaty z panią Jadwigą z domu Janik. Oprócz tego, że był krawcem, to jeszcze w rynku był sklep obuwniczy przy Placu Wolności i tam też właśnie państwo Dryka pracowali. Natomiast oni mieli trzech synów bodajże i córkę, Irenę. Pani Irena Dryka była absolwentką Kraśnickiego Liceum z 1963 roku. Wyszła za pana Wojciechowskiego i tak się złożyło, że trafiła do szkoły podoficerskiej ówczesnej Milicji Obywatelskiej, teraz Policji w Pile. Przez wiele lat była tam wykładowcą, uczyła pracy dochodzeniowej, tak to nazwijmy. I wspominają ją tutaj nawet pan były komendant główny Działoszyński, był taki, też wspomina bardzo dobrze, ponieważ no przez, ja miałem może 30 lat, ona tam uczyła, może niecałe, wychowała no wiele pokoleń, bo dochodzeniowcy tylko tam się uczyli. Wiele dochodzeniowców w całym kraju właśnie to było wychowankami pani Ireny. W całym kraju panią Irenę Wojciechowską znają na pewno, także tutaj trzeba przyznać, że taki skromny domek, a wychował taką panią Irenę, która no w całej Polsce jest znana. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że pochodzi z Kraśnika, no ale na pewno znają, że uczyła. Pod numerem 11, oto mam takie zdjęcie z czasów wojny, z niemieckiego Baja chyba to, i to za, nie wiem, czy Kraśnickie Towarzystwo Regionalne tego nie zakupiło, chyba tak. I tu jest właśnie ten budynek pana Oszusta, później jest właśnie ten mniejszy Oszusta, a tutaj pana Dryki właśnie. I za panem Dryką mieszkali radcy Mieczysława i Genowefa, mieli trzy córki. Następnie przy Wesołej 13 to mieszkali Rydzescy i Tworkowie. Tutaj jeszcze pan Marian Pyzik wspomina, że pan Iracki był sprzedawcą w kiosku Ruchu na ulicy Krakowskiej w sąsiedztwie gospody, tu gdzie jest teraz Poczta Polska. Ale to innym razem będziemy o tym wspominać. Były dwie córki właśnie, Barbara i Teresa. Natomiast Rydzewski był przed wojną członkiem orkiestry 24. Pułkowanu w Kraśniku. Był kolegą ojca właśnie pana Pyzika, a po wojnie też był członkiem orkiestry Straży Pożarnej w Kraśniku, a i także orkiestry Fabryki Łoży Stocznych. Pod numerem 15 mieszkali sobie państwo Biszczakowie, natomiast później była pracownia fotograficzna, ten budynek stoi do dziś, pani Marty Pielaszkiewicz. Pani Marta Pielaszkiewicz sobie mieszka w Kraśniku, nawet tutaj nawiązała ze mną kontakt, bo jak pisałem o ulicy Nartowicza, to była pani Taborska, która prowadziła zakład fotograficzny. Pani Pielaszkiewicz się u niej uczyła właśnie, a później założyła sobie zakład właśnie tutaj na ulicy Wesołej. Tu także mieszkali Biszczakowie, Biszczak Wojciech i Biszczak Helena, jego żona. Oni pochodzili z Tuszowa, to jest gdzieś w pobliżu Bychawy, tam sobie pochodzili. Natomiast pan Biszczak był urodzony w Bożechowie i tu sobie zamieszkali. O, tu jest ten budynek na ulicy Wesołej. On taki jest przodem jak gdyby do przejścia takiego na ulicę Zgoda. Tam taki łącznik jest i on w ten sposób stoi, że jak gdyby przodem do tego, taki nietypowy, bo wszystkie budynki stoją przodem do ulicy Wesołej, nie? A on tak do tego łącznika i taki sobie to budynek, a tam była stolarnia też właśnie. Biszczakowie mieli troje dzieci, Gosia, Dorota i Maciek. To pani właśnie Urszula Wrona z domu Rycerz, która mieszkała po przeciwnej stronie ulicy Wesołego. I wspomina właśnie, że pani Dorota z domu Biszczak, która tu mieszkała naprzeciwko, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, ukończyła Akademię Muzyczną i tam jest bardzo cenioną harfistką, właśnie słynną, jakąś tu właśnie pani Urszula wspomina. Trzeba było odszukać, ale wydaje mi się, że być może zmieniła nazwisko, nie nazywa się teraz Biszczak, tylko jakoś inaczej, bo tutaj właśnie pani Urszula wspomina, że tak jest. A na pewno wie. Dalej, tu już następny ten budynek, to jest rodzinne gniazdo Czesława i Adeli Daniel oraz ich potomstwa. Przez jakiś czas u państwa Danielów była kawiarnia, nazywała się Księżycowa. Tam funkcjonowała, ale teraz już tam kawiarni nie ma, tam jakiś sklep się mieści. Właśnie. Natomiast dalej, o takie budynki, to trochę jest zmienione, ale takie były, to jest z czasów wojny. Ktoś mi tu nawet podpowiadał, że w jednym z tych budynków przed wojną to była szkoła żydowska dla dziewcząt. tutaj się uczyło. Następnie był łącznik właśnie między Wesoła Podwalną do ulicy Zgoda, a następnie mieszkali państwo Olechowie i Łojkowie. Olech Henryk z Lublina pochodził, tu się wżenił. Było dwóch braci prawdopodobnie Olechów. Ten się nazywał Henryk. W każdym razie mieszkał przy Rycerskiej. Syn tego Olecha przy Rycerskiej to jest słynny Kazimierz Olech, słynny taternik i zdobywca Himalajów. No jest wymieniany wśród najwybitniejszych himalajstów polskich i nie tylko. Pan Kazimierz, ale akurat na Wesołej nie mieszkał, tylko na Rycerskiej. A tutaj jego kuzyn mieszkał. Ja myślałem najpierw, że może on na Wesołej, ale się okazuje, że nie. Pan Stójnie tu wyprostował, a później jeszcze pan Schneider. Także, ale na pewno jego kuzyni mieszkali tutaj. Jeżeli chodzi o pana Łojka, to tutaj miał zakład szewski razem z synem Ryszardem. Oni mieli zakład szewski na ulicy Lubelskiej, ale to Lubelska z Wesołą się łączy. Natomiast tu mieszkali pani Marianna Jaroszewicz z domu Lis wspomina, bo tu się przyjaźniła właśnie z dziećmi pana Łojka, że to mieszkanie było podzielone jak gdyby na pół i tam było przejście i z mieszkania było wejście do ogródka na ulicy Niecałej i pan Stój, mieszkanie z tej ulicy Wesołej potwierdza, że z jednej strony mieszkali Łojkowie, a z drugiej strony właśnie państwo Olech mieszkały. Pani Olechowa w tym czasie była wdową, już miała dwie córki i dwóch synów. Wspomina właśnie pan ten. Następne mieszkanie, tutaj z tym schodkiem, ono trochę jest przebudowane, taki niewielki schodek, to mieszkają dotychczas jeszcze pan Edward Saluter z żoną Barbarą. Pan Edward Saluter prowadzi instalatorstwo elektryczne. No to nawet go mam, bo 50-lecie obchodzili zawarcia związku małżeńskiego i tu uroczystość właśnie jest pani Barbara i pan Edward Saluter. I sobie mieszkają dotychczas właśnie tutaj w tym budynku. Pan Saluter, to jest znany działacz, bo rzemieślnik i w cechu rzemiosł różnych działał, był w starszym cechu. Jeszcze cech się mieścił tutaj na Grodzkiej, tutaj wybudowany właśnie w latach 60. To wielki społecznik, działacz i tak dalej, radny miejski. Pan Saluter także znany jest w Kraśniku, mieszka sobie tam spokojnie na ulicy Wesołej. Zanim mieszkali państwo Gwiazdowscy i Wojciechowscy. Pan Gwiazdowski był malarzem, później przeniósł się, tu wspomina pani córka, czy ta wnuczka już tych państwa Gwiazdowskich, że tu mieszkała jej babcia i miała 7 dzieci. Mąż ją obumarł, bo ona to jest ten 7 dzieci, musiała właśnie, no to było normalne zresztą, to wielodzietność w tym okresie czasu, to nie było nic nadzwyczajnego, także, ale rzeczywiście no nie pozazdrościć. Od państwa Gwiazdowskich zakupił ten budynek brat pana Mariana Pyzika, Edward Pyzik. Już nie żyje pan Edward Pyzik. Też grał w orkiestrze strażackiej tutaj na instrumencie tętym, tak samo jak jego brat Marian. To też rodzina, warto by było z panem Marianem Pyzikiem porozmawiać, bo to jest zacna rodzina tutaj z Kraśnika od wieków, a i pan Marian bardzo dużo rzeczy pamięta z tamtego okresu czasu, mnie tu wspomaga rzeczywiście, no takie ma informacje, a tak się złożyło właśnie, że tutaj mieszkał jego brat. Jak kupili to mieszkanie od państwa Gwiazdowskich, to no oczywiście wymagało to remontu, więc ponieważ ojciec tych panów Pyzików, Edwarda i Mariana, Wojciech, był murarzem, więc siłą rzeczy rzeczywiście im tam pomagał, żeby to doprowadzić. W 2017 roku to pisze, że zmarł właśnie pan Edward, a był w wojsku, przed wojskiem grał, no w każdym razie nie pamiętam. Dobrze. Za nimi... A, jeszcze o panu Wojciechowskim. Więc pan Wojciechowski był szewcem. Miał tu właśnie na parterze, miał warsztat, a mieszkał na górze. Miał córkę Danusię i syna Zbyszka. Danusia, tu pani Marianna Jaroszewicz-Lisz też mnie tu wspomaga. Danusia chodziła z nią razem do szkoły. Pani Danusia Wojciechowska, zresztą mieszka na Lubelskiej, była przez dłuższy okres czasu dyrektorem biblioteki miejskiej w Kraśniku. W Koszarach się tam mieści właśnie. Teraz jest chyba już na emeryturze. Jeżeli chodzi o Czerwińskich, to odezwała się tu wnuczka Czerwińskich. O, to było to mieszkanie. To były dwa budynki. Teraz nie ma. Tutaj jest w tym miejscu taki mały parking. To jest właśnie tu zejście na dół z ulicy Wesołej na Lubelską. A tutaj były dwa budynki, już ich drewniane, już ich nie ma. Tam z tyłu to widać ulicę Podwalną. Tyle by było odnośnie lewej strony.
2: W kolejnej, ostatniej już części przejdziemy na drugą stronę ulicy Wesołej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk. Zaczniemy od fragmentu historii ulicy Wesołej w Kraśniku. Potem poznacie historię jednego z twórców ludowych z naszego regionu. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśnik jest miastem z kilkusetletnią, bogatą historią. Trudno jest opisać w skrócie dzieje naszego miasta, ale wiele osób stara się przypominać mieszkańcom o stosunkowo nieodległej historii Kraśnika. To wszystko za pomocą blogów w internecie. Jedną z takich osób jest Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel, który pasjonuje się historią starego Kraśnika i dzieli się tym z innymi na Facebooku. W naszej radiowej podróży zabierzemy Was dzisiaj na ulicę Wesołą.
4: Teraz sobie siedzę na emeryturze. Przez duży, długi okres czasu o Kraśniku pisał pan Mirosław Schneider. Z tym, że on pisał o fabrycznym. I jak to wnuczka mi założyła tego Facebooka, to się okazało, że no nie ma o starym Kraśniku. Tu znajomi tak postulowali, nie bezpośrednio do mnie, tylko w ogóle, żeby ewentualnie ktoś coś o Kraśniku napisał, to zacząłem szukać i pisać o Kraśniku. No jest sporo informacji. W regionaliście też pan Szymanek, czy pan Nowosad, pan Bartosiewicz pisali. Jest też trochę informacji. Faktycznie rzecz biorąc, no na Facebooku tego nie było. Tego nie prowadził. No więc zacząłem pisać. I się okazuje, że jak zaczęliśmy spacerować po Kraśniku wirtualnie, to zaczynają się ludzie odzywać, przypominać sobie. Przysyłali mi też tutaj zdjęcia, wspomnienia. To przy okazji wspominali znajomych, a to rodzina i tak dalej. No, szczególnie jeżeli chodzi o zagranicę. Jak spacerowaliśmy po ulicy Lubelskiej, to napisała do mnie pani Ania Śmierzyńska, po mężu inaczej się nazywa, mieszka w Kanadzie. Mówi, że dzieci ją pytały o Kraśnik. No i ona szukała i nagle mówi, znalazła i okazuje się, że stanęła przed swoim domem na tym Facebooku i mówi zdziwiona, tylko że tam no, miałem mniej informacji niż ona, plus jeszcze przesłała fotografię i się okazuje, że dopowiedziała jeszcze, to umieściliśmy, była bardzo zadowolona. Przy okazji odezwała się jej siostra, która też mieszka za granicą, tylko w zachodniej Europie, też dopowiedziała pewne fakty i w ten sposób po prostu to się uzupełnia jak gdyby. Więc jeżeli chodzi o ulicę Wesołą, to pan Dominik Schulz, historyk z wykształcenia, znany tutaj społeczną opieką, pisał na ten temat na stronie Urzędu Miasta i to pisał pod kątem trochę tak historycznym, ale w skrócie, że kwestia ulicy Wesołej i Krakowskiej, to wcześniej tam były, osadnictwo było za czym już prawa miejskie Kraśnik uzyskał, więc to były wczesne lata i tam były półziemiatki takie i tam ludzie mieszkali. Natomiast faktycznie rzecz biorąc, po tej stronie ulicy Zamkowej miasto i kościół powstały w XV wieku. I ta ulica Wesoła była przy murach miejskich. Tu był mur miejski i ta Wesoła to jak gdyby przy samych murach. Był rynek, za rynkiem był ulica Wesoła i właśnie tu zaraz obejmował mur miejski. Także takiej historii tyle. Później się okazuje, że jak patrzymy w lata międzywojenne, to tam na ulicy Wesołej i dochodzącej do niej niecałej, to były mieszkania żydowskie. Tutaj przeważnie mieszkali Żydzi. Dopiero po wojnie no, większość Polaków, bo wiadomo, że już Żydów nie było. Natomiast spacerując po ulicy, to pierwsze, zaczynając od ulicy Krakowskiej, lewa strona, przed wojną była inna numeracja. Parzysta była po lewej stronie, nieparzysta po prawej. W latach 60. bodajże zmienili i tak jest teraz, po lewej stronie są nieparzyste, a po prawej są parzyste. I tutaj ten budynek narożny, Krakowska Wesoła, po lewej stronie, to jak ja pamiętam, to był sklep żelazny. Prawdopodobnie już w czasie wojny też był sklep żelazny. Tak napisałem, nikt tego nie zakwestionował, więc przyjąłem, że to prawda. Bo jak coś tam napiszę i ewentualnie to się nie zgadza, to od razu tutaj czytelnicy mnie prostują, że to nie tak, że to inaczej. Natomiast to nikt. Sklep żelazny to był tego typu, że tam było wszystko. Gwoździe, śruby, postronki, ruszta, drzwiczki żeliwne do piecu, akcesoria do podkuwania koni, jakieś postronki, szkoble, czyli do drzwi te, bo to nie było zawiasów, to tylko takie szkoble, nie? Zamki i tak dalej, także mydło, proszek do prania, ubrania robocze, wszystko tam w tym sklepie było. I jak napisałem tego posta o tym sklepie, to tutaj mnie też dopowiedzieli czytelnicy, że no, trudno było inwentaryzację przeprowadzić w takim sklepie, bo to trwało, akcesorii mnóstwo. A no teraz też chyba obowiązuje, że co roku na zakończenie roku obrachunkowego robi się inwentaryzację. I wspominali właśnie, że jak rodzice ich tam pracowali w takich sklepach, no to ta inwentaryzacja trwała. Niektórzy lubili to, bo to trzeba było liczyć, porównywać i tak dalej, niektórzy nie. Teraz tutaj mieści się pani Wszelakiej de facto. No, pisze de facto. I kredyty bankowe odnowione, ładnie ten budynek, także w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o następny budynek, to jest ulica Wesoła 3, to tutaj mieszkało małżeństwo Rubczewskich. Pan Wincenty Rubczewski, on się faktycznie nazywał z domu Rupeć, później w latach 60. zmienił sobie nazwisko na Rubczewski. w okresie międzywojennym, urodził się w 1910 roku. W okresie międzywojennym służył w 24 Pułku Łanów, później pracował w Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej, był kierownikiem magazynu, a pod koniec był kierownikiem magazynu w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Stróży. Tam teraz mieści się stacja obsługi samochodów. To kiedyś tam właśnie był POM tak zwany. Pan Rupeć był wieloletnim myśliwym. Dbał także o to. W 1945 roku poślubił panią Helenę z domu Rubaj. Państwo Rubaj pochodzili z Piask. I o, tu mam nawet zdjęcie pana Rubaja, jak w 24 Pułku Łanów służył, to ten o, pan. Tutaj też przedwojenne zdjęcie pana Rubaja, by mi tu przesłała pani córka, pani Anna Rubczewska-Banaś. Pani Anna jest internistą, mieszka w Krakowie. Tam bardzo pochlebnie pacjenci się o niej opowiadają. Państwo Rubczewscy mieli dwie córki. Jedną Barbarę, mieszka w Lublinie. Pani Barbara z wykształcenia prawnik i tam się udziela w spółdzielni mieszkaniowej na Czubach w Lublinie. Gdzieś tam w jakimś radzie nadzorczej działa bardzo. Także pani Barbara Rubczewska w Lublinie jest znana. A tu się właśnie w Kraśniku urodziła. W 1963 roku robiła maturę, a później skończyła studia. Mają właśnie, mieli dwie córki, młodsza Ania, a to jest starsza Basia. No, to jest pani Ania już jako ten. To jest mama Helena, a to jest tata. Pani w tym pod numerem trzecim mieszkali jeszcze, właścicielami było państwo Rubczewscy, czyli Wincenty i jego żona, ale mieszkali jeszcze Antoni i Bronisława Michalczewscy, pani Krochmalna, państwo Pikułowie, Mazurkowie. To było na tej zasadzie, że w latach 50. z prywatnych zrobili ze względu na brak mieszkań czynszówki albo mieszkania komunalne i po prostu dokwaterowywali, kwaterunek dokwaterowywał do prywatnych właśnie tych domów mieszkalnych i innych lokatorów. Nie zawsze to było na rękę tym właścicielom, no ale coś mieli zrobić. Tak to było i tu sporo nawet ich tu mieszkało. I odnośnie państwa Michalczewskich to odezwała się do mnie pani Małgorzata Siwek. Pani Małgorzata Siwek, właśnie z rodziny Michalczewskich, ukończyła najpierw w Kraśniku liceum, później przeprowadziła się do Antwerpii, tam ukończyła uniwersytet w Antwerpii i tam mieszka w tej Antwerpii. A tutaj przysłała mi nawet zdjęcie rodzinne właśnie pani Małgorzata Siwek z domu Michalczewska. I tam sobie sporo kraśniczan mieszka za granicą, no tak się to złożyło, że emigrowali. Trzeba powiedzieć, że wykazują zainteresowanie Kraśnikiem i miejscem swojego urodzenia i wychowania. Mieszkała jeszcze pani Sender, Michalczewscy, no i tak najwięcej właśnie to powiedziała pani Małgorzata Siwek i przysłała mi nawet zdjęcie. Pod numerem 5 to był taki budynek piętrowy, jest dotychczas, dwupiętrowy, jak na ulicę Wesołą, to on był dość wysoki, jeżeli chodzi o tą lewą stronę. I tutaj też sporo rodzin mieszkało, ale przede wszystkim to była kamienica Hałabisiów. Tak to nazywali. Dwóch braci chyba to było, czy kuzynów Hałabisiów. I tu była w podwórzu masarnia. Niektórzy jeszcze wspominają tę masarnię, bo no nie było kanalizacji ani wodociągów i to wszystko ulicą. Także może sobie wyobrazić, jak to było. Trochę było czuć na ulicy, no ale były masarnie prywatne i tam właśnie uprawiali. Jeżeli chodzi o Hałabisiów, to pani Ania Rubczewska-Banaś wspomina właśnie tą kamienicę i tych państwa Hałabisiów i mówię, że tam jakby to był wyż demograficzny, sporo dzieci się rodziło w latach 50. i mówi, że było tam sporo Hałabisiątek, tak ich nazywa. No zresztą pamięta Grażynkę i Ewunię. Zresztą na ulicy Wesołej to tętniło życiem. Rzeczywiście tam sporo było dzieci. No i mówi, że hałasowali tam cały dzień. Znaczy niektórzy zwracali uwagę, bo to na ulicy chyba, że noc ich wygoniła albo przegoniła, a tak to biegali, bawili się z energią godną hord tatarskich, tak nawet opisuje. Natomiast pan Zbigniew Stój, który tam mieszkał, tylko że po drugiej stronie, tam później będziemy o nim mówić, to pamięta jeszcze, że w tym budynku mieszkali swatowscy, państwo Łobodowie, państwo Oszustowie, to zaraz powiemy, bo oni mieszkali w budynku mniejszym, przyległym do tego budynku wysokiego. Także tam sporo też rodzin mieszkało. Pan Łoboda mieszkał i tu nawet pan Bartoś Tadeusz wspomina właśnie, że z panem Łobodą pracował oraz Strzałkowski Stefan z rodziną, który przywędrował do Kraśnika z powiatu garbolińskiego. Aż tutaj do Kraśnika i tutaj mieszkał właśnie. To taki, on stoi do dziś ten budynek i tu pan Tomasz Hałabiś, który do mnie pisał, mówi, że do tej pory jego mama tutaj mieszka jeszcze właśnie w tym budynku. No z tym, że jak to w starym Kraśniku pozostali już w wieku podeszłym mieszkańcy, no nie ma kto tego remontować po prostu, no w takim stanie to jest. Miasto też nie może, bo to prywatne domy, także no czekają aż no nie będzie kogo i trzeba będzie wtedy rzeczywiście wyburzyć, bo już nie będzie nadawać się do remontu.
2: W następnym odcinku magazynu reporterów dalsza część historii ulicy Wesołej.
3: SK Kraśnik.
2: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzieszkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swojej kolekcji ma prawie 1000 wycinanek różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem, jednak od najmłodszych lat pisał pisanki. Jak zauważa sam autor, coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
5: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
6: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach. Koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, na przykład przy wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej, gromadzka najpierw, później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
5: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
6: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
5: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
6: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję, no chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Hijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
5: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
6: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
5: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
6: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syweria z Belgii dla twórców i to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawał śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast no, dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
5: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
6: Nie, po prostu no, są no i w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie targów sztuki ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o targach sztuki ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018 typu rzeczy właśnie. czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
5: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
6: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje nawet w muszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo, pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to i później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane, ja się puntami robiłem także.
5: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo no, na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
6: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania. Czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast nie, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy. Można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono. Najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone. Możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy. I wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
5: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
6: Nie zawsze, ale na przykład w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania storopianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami, natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
5: Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień? No,
6: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki, ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę. Tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny czy dać komuś w prezencie.
5: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
6: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast to właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi nieludowymi, że tak powiem.

0: Amerykanki. Znaczy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania. Utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
1: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
0: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
1: To czym się charakteryzują?
0: Czyli kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
2: Oprócz tego pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Później powiemy nieco o okolicznych nekropoliach, a na koniec zaprosimy was do źródlisk w Łanach. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Zaczynał jako młody chłopak. Na początku kolekcjonował między innymi znaczki, ale także wszystko, co wydawało mu się wartościowe. Kraśniczanin Szczepan Ignaczyński chciał być oryginalny i postanowił kolekcjonować coś, czego nie zbierają inni. W taki sposób aktualnie w swoich zbiorach posiada ponad 900 unikalnych skarbonek i kilkaset urządzeń korbowych. Na co dzień pracuje także jako kustosz w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Swoją pasją, a także pracą jako kustosz podzielił się z naszym reporterem Arturem Mazurkiem.
4: Jeśli chodzi o kolekcjonerstwo, wie pan, jak większość, myślę, młodych chłopaków, przynajmniej ja, miałem zawsze pełne kieszenie wszelkich skarbów, jakieś piórko, sznureczek, kamyczek. I dzisiaj śmieję się, że mam puste kieszenie i też jakoś żyję, prawda, ale wtedy, no i z tych piórek, sznurków później zaczęło się, jak wtedy przynajmniej, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej gdzieś w latach 60., no to była moda na kolekcjonowanie znaczków, prawda, ja jeszcze dodatkowo zbierałem odznaki wojskowe. Później los rzucił mnie pod Wrocław do Oleśnicy Śląskiej. Tam chodziłem 5 lat do technikum. Jak przyjechałem, to tych moich pseudozbiorów już nie było, bo brat gdzieś ich zagospodarował. Natomiast po ukończeniu szkoły pracowałem w Hucie Lenina w Krakowie, dzisiaj się nazywa Sędzimira. No i tam zetknąłem się z kolekcjonerami i tak mnie to zaraziło. Były tam takie targi, nazywały się Tandeta. I tam 2-3 razy w tygodniu jeździłem i coś tam, to co mi się podobało, to starałem się kupić. No, zacząłem od lamp, od żelazek, no wszystko mi się podobało, wszystko chciałem mieć, ale to jest, no każdy kolekcjoner tak by chciał mieć wszystko, ale to jest niemożliwe, żeby mieć wszystko. Dopiero po powrocie do Kraśnika w 80 roku wróciłem i tu już od tamtej pory jestem na cały czas. Zacząłem tą swoją kolekcję jakoś usystematyzowywać, może nie po polsku trochę powiedziałem, ale wymieniłem, właśnie przyjechał do mnie taki kolega z Krakowa, bo wiedział, że mam taki zabytkowy kredens i on mi przywiózł, no oczywiście było rozliczenie bezgotówkowe, przywiózł mi kilka skarbonek, kilka miniaturowych żelazek, a ponieważ lubię robić czy zbierać coś, czego inni nie zbierają, no bo prawdziwy facet to co zbiera, no monety, prawda? Zegary bardzo dużo ludzi zbiera, lampy naftowe, moździerze, odznaczenia wojskowe. A ja, no raz, że nie było mnie stać na jakieś fajne monety, bo to są drogie rzeczy, a po drugie dowiedziałem się, że każdy z kolekcjonerów miał taki okres w swoim życiu, że został okradziony, no bo to są monety, dobre monety, to jest majątek dzisiaj. Ja, żeby nie być okradziony, to zacząłem zbierać, proszę pana, młynki dodatkowo jeszcze, no wtedy jak mi ten kolega dał te skarbonki w rozliczeniu, było ich chyba 2 czy 3. Zobaczyłem tu gdzieś z kolegą w Janowie taką skarbonkę, a troszeczkę się zaśliniłem na nią, mówiąc w cudzysłowie, ale nie miałem pieniędzy. Kolega, z którym byłem, kupił ją. i później sprzedam i trochę drożej.

0: I tak się zaczęło. Była to skarbonka komunalna kasa oszczędności powiatu lubartowskiego w Lubartowie. Mam ją do dzisiaj i już tak poleciało. Także jak miałem jeszcze 100 tych skarbonek, to mieściły się w domu. A dzisiaj jest 900 i są właśnie w Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Jakieś, ja wiem, 15, może 20 lat temu kolega Rysiek Łagoda, poprzedni kustosz, z którym pracowaliśmy, bo nie powiedziałem, że w 80 roku, jak przywróciłem do Kraśnika, pracowałem w chówcu w ZHP. Byłem zastępcą komendanta, miałem drużynę też, no to już jest inna historia zupełnie. I mieliśmy fajną współpracę ze strażakami. Takim łącznikiem był Ryszard Łagoda, kustosz muzeum, czy wtedy jeszcze Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Lublinie z siedzibą w Kraśniku, taka do tej pory jest oficjalna nazwa. No jest to wprawdzie muzeum, które bije niejedno muzeum regionalne w Polsce, no ale nie ma statusu muzeum, tylko jest Izba Tradycji. I wtedy jakoś tak jak zaczęła się ta pierestrojka, czyli kolokwialnie mówiąc upadek komuny, ja gdzieś tak nie miałem się gdzieś podziać z tą swoją, bo jeszcze dodatkowo zajmuję się trochę rzeźbiarstwem. A tu było dużo pomieszczeń, Rysiek Łagoda zaprosił mnie tu do współpracy. No, Rysiek w międzyczasie odszedł już na emeryturę, zrezygnował z prowadzenia czy z kustoszowania, mówiąc tak może niepoprawnie znów. I ja, mnie powierzono tą pałeczkę i tak sobie opiekuję się tymi zbiorami pożarniczymi i jednocześnie mam możliwość pokazywania swojej kolekcji, czyli tej kolekcji skarbonek, której na dzień dzisiejszy jest ponad 900 i jednocześnie zbieram urządzenia korbowe, tak jak już powiedziałem wcześniej, bo no nie stać mi było na drogie eksponaty, więc przypomniałem sobie, że gdzieś tam mój ojciec przywiózł ze Śląska po wojnie zaraz młynek i ja go pamiętam, jak mieliśmy pieprz w tym młynku i cukier, ale żeby po pieprzu zmielić cukier, to trzeba było zmarnować szklankę cukru, żeby się młynek oczyścił, żeby ten cukier był dobry. I przypomniałem sobie, że gdzieś tam u mojego wujka ten młynek leży pod płotem. Udało mi się go odrestaurować, jeszcze jest, funkcjonuje. Do dzisiaj w moim domu jest używany, mielę w nim kawę. No jest kawa o niebo lepsza, zmielona ręcznie niż w takim młynku elektrycznym. I znów tych urządzeń korbowych, to są urządzonka, mówię, takie, które się zmieszczą na dłoni, ale są też takie, które gabarytami osiągają wielkość samochodu osobowego, prawda? Jak maszyna na przykład do młócenia, którą musiało kręcić korbami, dwie korby po obu stronach, czterech silnych chłopaków. Jak kogoś nie stać było jednocześnie i na młocarnię, i na kierat, który napędzał tą maszynę, no to kręcili synowie, czy tam sąsiedzi, zmawiali się i pracowali. I tak do dzisiaj udało mi się właśnie zgromadzić tych ponad 400 jeszcze 2 lata temu z Markiem Soleckim otrzymaliśmy no najwyższe trofeum, jakie jest w Polsce w dziedzinie kolekcjonerstwa. Pierścienie w Muzeum w Krośniewicach były wręczane, Muzeum Rozmaitości, i właśnie tam zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy wśród oznaczonych, jak nieżyjący już Szymon Kobyliński, czy Wojciech Fibak, czy wielu innych znanych kolekcjonerów. No, poczytuję, myślę, że Marek też sobie to za wielki zaszczyt. No, jest największe trofeum nasze w dziedzinie tej kolekcjonerskiej. Tu jak dzieci z kolei przychodzą do naszego muzeum, robię im konkurs ze znajomości bajek, bo mam taką tematykę baśniowość w skarbonkach. Tam oprócz baśniowości to są w ogóle postaci literackie, jak na przykład Stary Człowiek i Morze, czy Quasimodo, czy tam inni. I zależy od wieku dziecka, prawda? Jak to jest jakiś 11-12-latek, no to ma pokazać 10 skarbonek i powiedzieć, z jakiej to bajki jest, prawda? A jak jest młodszy, no to ma 5 skarbonek i dostaje w nagrodę skarbonkę. Poza okresem pandemii przychodzą wycieczki, przychodzą głównie wycieczki. Śmieszne jest to, że, no znaczy śmieszne, trochę dziwne takie, że kraśniczanie gdzieś tak 50+, mało kto z nich wie, że to taka placówka istnieje. Nie ma żadnych reklam, może gdzieś tam w internecie ktoś nieraz się zdarza właśnie taka sytuacja, że ktoś w internecie znajdzie, że tu jest placówka i przyjeżdża. No, jeśli się dodzwoni do straży, sekretariat umówi mnie. Ja jestem w takiej dobrej sytuacji, może i zwiedzający też, że jeśli tylko jestem w Kraśniku, to mam możliwość tu przyjechania, otworzenia i oprowadzenia, no bo jak ktoś przyjeżdża z daleka, prawda, i natknął się tu i chce koniecznie zobaczyć, to trudno mu nie pokazać. Natomiast ogólnie w okresie pandemii muzeum jest nieczynne. A jeśli chodzi o zwiedzających, to głównie taki wysyp mamy maj, czerwiec, głównie szkół, przedszkoli, a i jeszcze wrzesień, bo to są takie szkolne miesiące dobre do zwiedzania. No chyba się to kojarzy z latem, czy jeszcze we wrześniu, no jeszcze jest lato, prawda, i początek szkoły, czy coś tam zostało w programie niezrealizowane i mamy tutaj właśnie najwięcej zwiedzających w tych miesiącach. Odbywa się to na tej zasadzie, że ja oprowadzam po muzeum, a któryś z funkcjonariuszy pożarnictwa pokazuje jeszcze nowoczesność w straży, jaka jest.
1: Jeszcze jakby mógł pan powiedzieć, co to jest i potem zagrać.
0: Syrena korbowa, która jest używana w tej chwili no, głównie przez kibiców sportowych, jak ktoś jest miłośnikiem różnych rozgrywek, to na stadionach często kibice, których stać na to, albo w ogóle mają z dawna taką syrenę, syrena korbowa, którą używali strażacy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Dwieście 70 lat temu cesarzowa austriacka Maria z rodziny Habsburgów nakazała budować dzwonnice alarmowe. Często dzwony były zawieszane na takich rosochatych drzewach, a ludzie szybko dodali zadaszenia, ustawiali świątki i tak powstały kapliczki, dzwonnice. Ja zrobiłem taką rekonstrukcję z dzwoneczkiem ładnym. No oczywiście te dzwony były większe i dawały donośny, rozległy głos. Między dzwonnicami, kapliczkami a syrenami korbowymi były tyfony, które wydawały też ciekawy dźwięk. A też w okresie przejściowym, czyli jeszcze w czasach zaborów, były używane takie alarmy czy instrumenty alarmowe, które nazywają się tarapata. Ja śmieję się trochę, jak wycieczki przychodzą i pokazuję im pierwszy telefon komórkowy w Polsce. Tylko działa w jedną stronę, do przywołania ludzi, ale używali tych instrumentów do ogłaszania alarmu lub odstraszania wilków. Teraz sobie zademonstrujemy.
2: Stefan Ignaczyński poza kolekcjonowaniem zajmuje się też rzeźbieniem.
0: No głównie moja rzeźba to są rzeźby figuralne, chociaż parę rzeczy zrobiłem użytkowych i poświęcona no moja, w cudzysłowie mówiąc, twórczość czy wytwórczość, rzemiosło polega na rzeźbie figuralnej. Dużo robię jakichś takich prac związanych, nawet taki cykl ułożyłem wokół nauki Jana Pawła II, bo jakoś tak się składało, że jak wspomniałem, byłem w Krakowie, tam pracowałem, no i niemalże w tym czasie Wojtyła został papieżem. Później przyjechał właśnie do Krakowa z pierwszą pielgrzymką, to pamiętam, byłem dosłownie parę metrów od niego, nie było jeszcze takich rygorów, jechał ten samochód Papa Mobile, ja stałem na krawężniku tego i byłem bardzo blisko. I tak gdzieś tak popatrzyłem na te swoje rzeźby i czytałem, o czym papież mówi, o czym pisze, i tak no jakoś tak doszedłem do, no może nie doszedłem do wniosku, ale jakoś tak moje te prace współgrały z tym, co mówi papież, bo mówił o macierzyństwie, więc ja robiłem rzeźbę niezwiązaną, nie myśląc jeszcze zupełnie o tym, rzeźbę macierzyństwo albo czy o sporcie mówił, i właśnie wykonywałem tego typu pracę. I jakaś taka myśl, nie wiem, szczęśliwa czy nieszczęśliwa, przyszła, że moje te rzeźby w jakiś sposób odpowiadają na to, co głosi nam Ojciec Święty. I wpadłem kilka lat temu, chyba w 2013 roku, miałem pierwszą wystawę tych kapliczek. Jeżdżę z taką wystawą objazdową, bo wykonuję teraz kapliczki z kolei historyczne, patriotyczne, na przykład kapliczka Powstania Warszawskiego. No komuś się tam może to nie kojarzyć z kapliczką, ale jeśli wprowadzę w temat i opowiem o historii i też właśnie przy takiej kapliczce, przy każdej z tych jest zacytowany tekst na formacie A4, na takiej karteczce ładnie wydrukowane, co Jan Paweł II mówił na ten temat. Na przykład kapliczka Odsieczy Wiedeńskiej, prawda? Co Jan Paweł II mówił na ten temat, co ja wiem, na przykład robiąc tą kapliczkę tej Odsieczy. Nie wiedziałem jak ugryźć, no bo staram się, żeby w każdej kapliczce sakrum było, czyli przynajmniej krzyż, przynajmniej, a może aż dla niektórych. I sam się, no skąd wziąć sakrum, wie pan, do tej kapliczki Odsiecz Wiedeńska. No i zacząłem drążyć temat historycznie. Okazało się, że król Jan III Sobieski wyjechał z Warszawy, ale zanim wyjechał się pomodlił i odwiedzał z wojskiem każde po drodze sanktuarium. Częstochowa, później Kraków, Tarnowskie Góry, wszędzie się zatrzymywali, modlili się. No i ja zrobiłem taką drogę paciorkami różańca jego aż na Kalenberg, prawda? Później historia wyszła taka, że wojsko zobaczyło nad swoimi głowami, chyba przez dwa dni widzieli orła krążącego. No i wzięli to za dobry moment. Omen. Później kilka dni przed przybyciem do Wiednia padał straszny deszcz, ale już w dzień bitwy się wypogodziło. I mówi historyk, że o godzinie 6 rano Sobieski służył do mszy, a po mszy znaleziono na ziemi zwitek papieru z obrazem Matki Boskiej. A tam było napisane Jan Wiktor Erikt, czyli Jan będzie zwycięzcą. I jak to się rozeszło po wojsku, no to hura, prawda? Żołnierze dostali animuszu. I ten taki zwiteczek jakby zrobiłem. Znalazłem jakiś taki obrazek na chyba to jest na blaszce. Umieściłem też, wiesz, już mam ten różaniec, mam ten obrazek. Kapliczkę skończyłem, tam jest oczywiście zbroja husarska, ta karacena, model. Wiadomo, że nienaturalna i nieprawdziwa modelik. I to wszystko jest. Kapliczka jest skończona. Minęło dwa tygodnie. Przechodzę gdzieś tam koło kiosku, no i kupiłem sobie tygodnik. Na pierwszej stronie zdjęcie księdza Papczyńskiego. Wertuję, a tam dalej jest, że ksiądz Papczyński miał kontakt z Janem III Sobieskim. A i tytuł był na gazecie, że mamy nowego świętego. Właśnie został nim ksiądz Papczyński. I niektórzy historycy mówią, że ksiądz Papczyński był spowiednikiem króla Jana, więc po tych dwóch tygodniach jeszcze umieściłem podobiznę tego Papczyńskiego i jak na początku no miałem problem z uzyskaniem sakrum, prawda, to teraz mówiąc w cudzysłowie jest tego sakrum przesyt w tej kapliczce.
2: Szczepan Ignaczyński udziela się też społecznie. Od 2014 roku cyklicznie 1 listopada organizuje akcję przy cmentarzu parafialnym w Kraśniku, zbiórka zniczy na cmentarze Wołynia.
3: SK Kraśnik.
2: Kraśnickie nekropolie kryją wiele tajemnic. Miasto w czasie I i II wojny światowej niejednokrotnie znalazło się w środku działań wojskowych. Te czasy wpłynęły na obecny kształt cmentarzy Kraśnika. Są one kopalnią wiedzy dla miejscowych badaczy. Więcej o ich historii mówi dr Dominik Schulz.
4: Dzielnica Fabryczna ma swój cmentarz, to jest w zasadzie dla całego miasta ma swój cmentarz, to jest cmentarz komunalny, ale prace nad wytyczeniem go w terenie i wyborem terenu pod ten cmentarz komunalny, tak naprawdę, o ile mnie w tej chwili pamięć nie myli, to rozpoczęły się w 1976 roku od miejscowych odwiertów, jak głęboko sięgają wody podziemne i tak dalej. Jeśli chodzi o cmentarz przykościelny, to z cmentarza przy kościele w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny tam praktycznie się żaden pochówek już nie pozostał. Natomiast przy kościele Świętego Ducha mamy kilka pomników, a także płyt, które są wpisane do rejestru zabytków i one, te, które są datowane, bo płyty są w większości niedatowane, te pomniki, które są datowane, one noszą daty od 1829 do 1839 roku. To jest o tyle istotne, że ten rok 1839, on tak naprawdę prawdopodobnie skończył użytkowanie tego cmentarza przy kościele Świętego Ducha, dlatego że właśnie w tym roku założono obecny cmentarz parafialny. Różne się w literaturze pojawiają daty 1835 roku, ja także się spotkałem z datą aż 1801. De facto powstał on w 1839 roku, a najstarsze obecnie pochówki, które się jeszcze zachowały na tym cmentarzu, to są pomniki dwa z 1843 roku, ale aż do 1857, czyli można powiedzieć pierwsze prawie 20 lat istnienia tego cmentarza, łącznie zachowało się aż 5 grobowców z tego czasu. One są w różnym stanie, my do nich podejdziemy, to są nie tylko grobowce kamienne, to jest ciekawostką, są to także grobowce żeliwne. Regularny cmentarz wojenny, który mamy w Kraśniku przy ulicy Lipowej. My o nim zapominamy, albo często kraśniczanie o nim nie wiedzą, bo on jest tak trochę na peryferiach, w dzielnicy kolejowej, tak naprawdę 50 metrów od jego granicy już kończy się miasto Kraśnik, zaczyna się gmina wiejska. To jest cmentarz z I wojny światowej, gdzie spoczywa około 1000 żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej. Była w Kraśniku delegacja austriackiego Czarnego Krzyża oraz pracowników konsulatu Republiki Austrii w Lublinie i rozmawialiśmy o tym cmentarzu, żeby jednak coś jeszcze przy nim więcej zrobić. On już jest uporządkowany, tym się zajęło miasto i naprawdę dobrze wygląda i zrobił wrażenie na Austriakach. Generalny stan cmentarzy podobnych pierwszowojennych jest znacznie gorszy niż ten i nasi partnerzy austriacy, zwłaszcza z austriackiego Czarnego Krzyża ze Styrii, byli pod dużym wrażeniem tego, co miasto Kraśnik już zrobiło w tym miejscu. Jest tam pomnik z krótkim tekstem w języku polskim, wykutym w granicie, dotyczącym tego, kto tam spoczywa, czyli tych 1000 żołnierzy z różnych armii I wojny światowej. Myślę, że w aspekcie I wojny światowej to na pewno możemy się pochwalić tym cmentarzem. Jest to jeden z większych cmentarzy pierwszowojennych. Tutaj minusem tego cmentarza jest, tak jak powiedziałem, ta jego peryferyjność, powodująca, że nie tylko przyjezdni, ale też i miejscowi, i najczęściej nawet o nim nie wiedzą. Ja sam rozmawiam często z mieszkańcami Fabrycznego, z którego pochodzę, to wielu z nich w ogóle nie wie o istnieniu takiego cmentarza na terenie naszego miasta, a co dopiero przyjezdni. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to tak naprawdę nie mamy regularnego cmentarza, żadnego drugowojennego. Mamy mogiły czy kwatery na terenie cmentarza parafialnego przy Kościuszki. Są natomiast miejsca, w których wiemy, że spoczywają ofiary II wojny światowej, ale to są w większości miejsca nieupamiętnione. Wyjątkiem może być na przykład tak zwany drut kolczasty, czy takie symboliczne ogrodzenie obozowe znajdujące się przy ulicy Urzędowskiej, blisko skrzyżowania z Fabryczną, za którym to pomnikiem, bo to jest de facto pomnik, za którym to pomnikiem zweryfikowaliśmy najpierw historycznie, a później archeologicznie w zeszłym roku, że tam jest faktycznie mogiła, w której nie wiemy, ile osób spoczywa, ale wiemy mniej więcej, na jakiej głębokości spoczywają. Jest to mogiła sporych rozmiarów. Domyślamy się, kto tam może spoczywać, ale to jest taki, powiedziałbym, chlubny wyjątek. Wiemy jeszcze o kilku innych miejscach na terenie Kraśnika, gdzie spoczywają ofiary II wojny światowej, głównie narodowości żydowskiej. Obywatele nie tylko Polski, ale także Niemiec, Austrii, Czechosłowacji, ale te miejsca nie są w terenie oznaczane z różnych powodów. To czasami jest dlatego, że to jest blisko zabudowań, czasami jest dlatego, że to jest w głębi lasu, jeszcze na terenie miasta, ale w głębi lasu, teren jest mocno zarośnięty, tam też trudno jest trafić. Także powody są bardzo różne.
3: Mieszkańcy nie wiedzą bardzo wielu rzeczy o mieście, dlatego że miasto mamy tak, a nie inaczej skonstruowane, że jedna jego część to jest dzielnica Fabryczna, która w swoim obecnym kształcie w istocie powstała dopiero na przełomie, czy na początku lat 50. i była zamieszkała w znacznej części przez ludność napływową, więc mieszkańcy dzielnicy Fabrycznej często nie znają historii tego miejsca wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest tylko historia powojenna, związana już stricte z produkcją łożysk czy kulkowych, bo z tego oprócz cegły przede wszystkim Kraśnik jest znany, z tych łożysk kulkowych, a tymczasem tam się działa też historia wojenna, bardzo tragiczna. Tam był obóz koncentracyjny będący pod obozem Majdanka. Przed wojną zaczęto budować fabrykę amunicji i osiedle robotnicze. To osiedle, niektóre z tych bloków tego osiedla przecisknie do dnia dzisiejszego i do dnia dzisiejszego są one zamieszkałe. Były w czasie wojny wykorzystywane przez załogę obozu Budzyń, bo taką nazwę ten obóz nosił. Zresztą istnieje do dnia dzisiejszego blok, który stanowił dom dla wartowników obozowych i w nim też mieszkają mieszkańcy. Też mieszkają Kraśnicy. Ja z nim rozmawiałem, część jest tego świadoma, część nie jest tego świadoma, miejsce nie jest oznaczone. Z przykrością stwierdzam, że mieszkańcy się na to nie wyrazili zgody na oznaczenie i upamiętnienie ofiar tego obozu. I to jest tylko taki dowód na to, że nie tylko historię Kraśnika znamy wciąż zbyt słabo. Niestety nawet ci, którzy ją znają, a kiedy ona bywa bolesna, chociaż nie my byliśmy winni niektórym bardzo bolesnym wypadkom z historii tego miasta przecież. Nie my je spowodowaliśmy i nie my w nich uczestniczyliśmy, to jednak jesteśmy przeciwni upamiętnieniu tej historii. Ja czasami
4: zauważam, na forach dyskusyjnych pisze się, że Kraśnik jest takim miastem, mówiąc wprost, zapiziałym. Ja sam jestem kraśniczaninem przecież, urodzony i wychowany na Fabrycznym. Że Kraśnik jest miastem brzydkim, jest zapiziałym i tak dalej. Otóż musimy najpierw popatrzeć na siebie, co my też sami dla tego miasta zrobiliśmy, żeby o to miasto takim nie było. Jeżeli jest inicjator, jest ktoś, kto chce ufundować upamiętnienie tych ofiar tego obozu i mieszkańcy nic nie zapłacą, a się na to nie zgadzają, no to na litość boską sobie postawmy pytanie, co sami robimy, żeby to miasto było trochę bogatsze w tą historię.
2: Cmentarz wojenny został objęty szczególną opieką nie tylko przez władze miasta, ale także przez austriacki Czarny Krzyż. Wyższe temperatury i sprzyjająca pogoda zachęca kraśniczan do spacerów. Jednym z miejsc, które warto odwiedzić, są źródliska w Łanach. Ten pomnik przyrody nieożywionej jest jednym z elementów wyróżniających gminę Gościeradów. Tym, czym charakteryzują się źródliska, jest woda, wyjaśnia wójt gminy Mariusz Szczepanik.
5: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do obejrzenia. To będzie chyba najlepsza wizytówka, kiedy każdy sam zobaczy. Natomiast miejsce jest z pewnością bardzo ciekawe przyrodniczo, ale również i wizualnie. Zespół źródeł podpływowych, taka jest nazwa tego pomnika przyrody nieożywionej w miejscowości Łany. Nazwa potoczna, która jest przyjęta od wielu, wielu lat, źródliska w Łanach. I sądzę, że jest bardzo przyjemna dla ucha. Przede wszystkim łatwa do zapamiętania. Jadąc drogą krajową należy skręcić w Gościeradowie w kierunku Mniszka. Jadąc później drogą przez Mniszek dojeżdżamy do miejscowości Łany. Po lewej stronie mamy kapliczkę Jezusa Frasobliwego, czyli postać podparta. A po prawej mamy taką dolinkę, przed którą jest parking. I już tam, kiedy kto zaparkuje, to już będzie wiedział, że tam jest, gdzie trzeba. Same źródliska to wiadomo, to jest skarb państwa, bo to jest własnością państwa. To jest 4 ary. Natomiast teren, który przylega do źródliska, to jest teren wspólnoty wiejskiej miejscowości wsi Mniszek i miejscowości wsi Łany. Jest tego kilka hektarów i tam od wielu lat, dokładnie od 2000 roku, że tak powiem, odkryliśmy to miejsce i próbujemy, żeby ono było dostępne dla każdego chętnego. Czyli od początku zajęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa przy współpracy z samorządem lokalnym, gminnym, jak również z nadleśnictwem gościeradowskim. I co jakiś czas próbujemy tam coś zrobić ciekawego, fajnego. Oczywiście nie ingerując zbyt mocno w przyrodę, bo nie wolno, to raz. Dwa, nie ma tam żadnej nowoczesności, wszystko jest materiał naturalny, czyli drewno i tylko drewno. Woda, która tam jest, jej cecha charakterystyczna to jest całoroczna temperatura około 10,2-10,3 stopnia Celsjusza. I kiedy mamy gorący dzień, tak samo i zimą, kiedy mamy mroźne dni, ta woda nie zamarza i się nie nagrzewa. To jest taka cecha stała, można powiedzieć, tej wody. No i kiedy mamy wyższy poziom wody, bo w tym roku niestety, nie tylko w tym, ale już od kilku lat wody w naszym kraju kochanym troszkę opadły, ale i teraz też można zaobserwować takie gejzerki z piasku. Czyli takich pulsujących gejzerków z piasku jest tam ogrom. Także jest na co popatrzeć. To jest ciekaw, to może sprawdzić sam, jaka ta woda zimna. No i są tacy, co sprawdzają. Jak również może zobaczyć, jak to wygląda, kiedy pulsujący piasek masuje palce u stóp. Bo też wiem, że tak. A to, co my robimy, to robimy najprostsze rzeczy, czyli kładki, dzięki którym można przechodzić tam przez rzeczkę, bliżej podejść do tych pulsujących gejzerków. I stoły, ławy, altany, tak żeby można było spokojnie tam sobie napalić grilla czy ognisko, bo też na to wszystko jest przygotowane miejsca. Oczywiście kosze na śmieci. Także można tam rodzinnie spędzić wolny czas i nie ukrywam, że sporo osób przyjeżdża. Tych altan i stołów jest na terenie przylegającym sporo, także wiele osób tam się bez problemu zmieści. Parking też nie jest taki malutki jak na warunki lokalne nasze. Serdecznie zapraszam, bo miejsce naprawdę jest urokliwe. To, że jest położone w takiej dolince, to też tam ten klimat jest już troszkę inny niż wyżej. Tam zawsze jest chłodniej troszkę. Wiem, że bardzo wiele osób przychodzi z baniaczkami, nabiera sobie tej wody i lokalnych. Chwalą sobie ci, którzy na przykład kiszą ogórki. To wiem, że biorą na kiszenie ogórków, ale nie tylko. Do spożycia też na kawę, herbatę również. Także chyba nic złego nie ma w tej wodzie, bo nikt nie powiedział, że coś mu jest nie tak. No i teraz też były właśnie wykonane takie kolejne prace remontowe. Mamy tam nowe już kładki, kolejna altana, nowe ogrodzenie parkingu. No i to też jest właśnie przy współpracy z Lasami Państwowymi i ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa. Jest tam dwie tablice informacyjne. Jedna jest na parkingu, druga już bezpośrednio przy źródełkach, które określają, czego nie wolno robić. Tak mówiąc bardzo krótko, no to najważniejsze, zostawmy po sobie porządek. To jest najważniejsze, bo inne te zasady, no to wiadomo, typu rozkopywanie, przekopywanie, no to raczej turysta tego robił nie będzie. Natomiast ja apeluję do każdego. Jakie miejsce zostaliśmy, takie pozostawmy po sobie. Jest bardzo wiele chętnych, także pracownicy co drugi dzień praktycznie, pomimo że koszy jest sporo, muszą jeździć i je opróżniać. Także jest wielu chętnych do odwiedzania tego miejsca. Nasza gmina jest płucami powiatu, a może i dalej, i szerzej, ponieważ około 44% powierzchni gminy to są lasy, tereny zielone. Także mamy sporo tych obszarów. Jest wiele obszarów chronionych przyrodniczo, prawem, ale też obszary, które nie są objęte ochroną prawną, ale są bardzo urokliwe i przystosowane do turystyki. Mamy stawy w Wódce Goświadowskiej, to jest bardzo blisko od urzędu, około kilometra. Jest tam dwa stawy, jeden taki malutki, pozostawiony w takim stanie naturalnym. Drugi jest troszkę unowocześniony, to jest tam około 1,5 hektara tafli, może troszkę więcej. To jest też łowisko miejscowe, którym zawiaduje lokalne stowarzyszenie. Także kto by chciał wędkować, musiałby się skontaktować z prezesem stowarzyszenia w tym temacie. No i tam właśnie, tam już jest porobiona taka infrastruktura współczesna, czyli mamy pomosty dla wędkarzy, także jest tych pomostów kilkanaście, także wiele osób może naraz wędkować różnej wielkości, także na niektóre pomosty bez problemu dwóch wędkarzy się zmieści. Oprócz tego jest wiele miejsca do takiego właśnie spędzenia czasu rodzinnego, typu altany, grille, stoły, ławki. Także tu jest sporo, jest wiele miejsc utwardzonych, także nie ma problemu, żeby przyjechać z wózkiem czy rowerami. Jest miejsce do piłki plażowej, jest plac zabaw dla dzieciaków. Także kilka hektarów terenu bardzo ciekawego, które można sobie na piechotę obejrzeć, bo ptactwa dzikiego jest bardzo dużo. Kto uzbroi się w cierpliwość i przyjdzie dostatecznie rano, to oczywiście zobaczy bobry, bo tego mamy na terenie gminy bardzo, bardzo dużo. I również na stawach Wódce Goświadowskiej te bobry swoje siedliska mają. Bardzo przyjemne zwierzątko, aczkolwiek czasami kłopotliwe.
2: Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
6: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od zachęcenia Was do jazdy na deskorolce. Porozmawiamy z kraśnickim skejtem, który wyjaśni Wam wszystko od A do Z. Poznacie też niezwykłego kolekcjonera z Kraśnika. Zostańcie z nami.
6: SK Kraśnik.
2: Zaczynali na tak zwanym streetie, a teraz śmigają na kraśnickim skateparku. Jazda na deskorolce daje im wiele frajdy, a oni sami przekonują, że jest to aktywność dla każdego. Jeżeli chcemy spróbować, jak to jest, to musimy być jednak zdeterminowani i nie możemy się łatwo poddawać po upadkach. Tak zwane gleby to nieodłączna część jazdy na deskorolce. Jeden z kraśnickich skaterów podzielił się z nami swoim doświadczeniem i tłumaczy, o czym powinni pamiętać początkujący.
7: Nazywam się Paweł Pikul. Na desce jeżdżę od 10 lat, od 11 tak właściwie. Moje pierwsze kroki z deską były, kiedy miałem jakieś może 8 albo 9 lat. Pamiętam, w Biedronce mama kupiła deskę. Wtedy próbowałem nauczyć się jakby skakać, jeździć, ale to w ogóle nie wyglądało jak taka jazda i nie podejmowałem takich kroków, które były odpowiednie dla początkujących, więc było ciężko, więc rzuciłem deskę w kąt i zająłem się po prostu zabawą, tam powiedzmy w piaskownicy czy gdzieś. Dopiero jak miałem 12 lat, to na takim kanale Disney XD pojawił się serial dla dzieci, właściwie dla młodzieży, Zig i Luther, gdzie właśnie opowiada o dwóch skejtach, przyjaciołach, którzy tam przeżywają różne jakieś przygody. Właśnie od tej bajki zaczęła się moja przygoda na deskorolce. Zobaczyłem, jak oni śmigają i poprosiłem mamę, żeby kupiła mi deskę. Miałem jeszcze kumpla, który już wtedy jeździł troszeczkę i coś tam umiał. Potrafił skakać, robić ollie. I właściwie, no tak w skrócie, to przygoda moja zaczęła się od bajki Zig i Luther na Disney XD. Dla mnie deskorolka to jest po prostu życie już. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to jest mój sposób na życie. Gdyby nie deska, na pewno nie byłbym osobą taką, jaką jestem teraz, bo ona kształtuje, uważam, że kształtuje mój charakter i sposób jakby bycia. dzięki deskorolce po prostu jestem w miejscu, w którym jestem. Wiem, że to brzmi banalnie, ale nie chcę tutaj się rozpowiadać na ten temat. Poznałem wielu ciekawych ludzi, jeżdżę też w różne części kraju, na różne zawody, eventy. I tak, no deskorolka po prostu daje mi radość z życia, dzięki niej poznałem wielu, wielu wspaniałych ludzi, wiele przygód przeżyłem, dużo zobaczyłem i daje mi to radość. Po prostu mogę rzucić kawałek drewna pod nogi i jechać miastem i się z tego cieszyć. Powiem, że ja jestem chyba typem człowieka, który raczej się mało naprawdę stresuje. Nie wiem, czy na pewno deska się do tego przyczyniła, więc jest to jakaś odskocznia od problemów, mniejszych lub większych. Dla mnie to jest dobre spędzenie czasu. Nawet jak nie ma kumpli dookoła, to samemu świetnie się jeździ, ale wiadomo, jak są ziomale, no to jest fajniej. Dodam jeszcze, że w deskorolce wspaniałe jest też to, że jak na przykład pojawimy się w jakiejś innej części kraju, na przykład nawet gdzieś w Ameryce czy w Europie i powiedzmy mamy jakiś problem i musimy sobie poradzić, to jak zobaczymy kogoś z deskorolką, jakiegoś skate'a, to jakby od razu jesteśmy jakby kumplami, nie? Nie ma tak, że mimo, że widzimy się pierwszy raz, a mamy deski, czy nawet ja nie mam deski, ale widzę, że on jest skate'em, zagaduję i jakby od razu jesteśmy, wiesz, dobrymi znajomymi i wiem, że mogę liczyć na pomoc od niego. To jest właśnie wspaniałe i wiele, wiele osób w różnych wywiadach, wielu skate'ów i światowej właśnie klasy mówi o tym. Jeśli chodzi o podstawy nauki jazdy na desce, typu stanie, zjeżdżanie z jakichś tam pochyłych zjazdów, to u mnie to przyszło jakby od razu. Nie miałem problemu, żeby tam ustać, odepchnąć się, pojechać, zakręcić, zawrócić, ale wiem, że wielu osobom sprawia to kłopot. I nawet to potrafi być problemem, że czasami ludzie pytają, jak w ogóle na tym stoicie, jak jeździcie, robicie te triki, jak ja nie mogę na tym ustać i już od razu równowagę tracę. Dlatego no, każdy myślę, to jest sprawa indywidualna, dość mocno. U mnie osobiście nie było z tym problemów, oczywiście nauka trików to już jest trudniejsza sprawa. Myślę, że na pewno dobrą radą będzie nie poddawanie się, bo deskorolka, nawet samo ustanie i tak dalej, może być naprawdę trudne i trzeba po prostu być zdeterminowanym, wytrwałym do tego, żeby jeździć, nie poddawać się. Gleby też bardzo bolą, niestety, ale to jest po prostu część nieodłączna sportu ekstremalnego, jakim jest deskorolka, skateboarding. Więc po prostu się nie poddawać, no i na pewno też się nie wstydzić, jak widzimy kogoś starszego na desce. Tutaj każdy jest jakby otwarty i mega pozytywnie nastawiony na młodych, początkujących deskorolkarzy. Często jest taki problem, że początkująca osoba się po prostu właśnie wstydzi podejść, zagadać. A to jest, my nawet sami czasami podchodzimy, jak widzimy, że coś ktoś próbuje, ten odpowiadamy. Także śmiało podbijać po prostu do nas i my zawsze doradzimy jakimś dobrą radą. Kompletną taką podstawą w trikach na desce to jest na pewno ollie, czyli sam podskok z deskorolką oczywiście w powietrze. Drugim takim wymarzonym trikiem każdego początkującego skate'a no to jest na pewno kickflip, czyli deskę jakby wykopujemy przednią nogą i ona obraca się o 360 stopni wokół chyba własnej osi. Ja nigdy tego nie rozkminiałem w ten sposób, ale myślę, że dużo osób kojarzy triczek kickflip. No dalej naprawdę to jest szeroki wachlarz trików na deskorolce. Możemy je robić jeszcze jakby na dwie nogi, czyli jadąc jakby na przodzie deski, przenosząc, jak jedziemy sobie normalnie, to możemy przejść po prostu na jej przód. Wtedy mamy na przykład tak zwaną pozycję noli. Na noli też mamy jakby kickflipa, no jakieś showity i wszystko. Ale no kickflip to jest taka podstawa, znaczy oli to jest podstawa, a kickflip to jest taki pierwszy wymarzony trik każdego skate'a, co jest naprawdę czasami może przyjść i po roku, a czasami powiedzmy idzie się nauczyć w 2 miesiące, czy szybciej nawet. Jeśli chodzi o sezon zimowy, no to jest dla nas dość ciężki okres w jeździe na desce. Nie mamy w Kraśniku, ani nawet w Lublinie na Innolubelszczyźnie żadnego krytego obiektu, więc my musimy sobie radzić jakby sami. My w Kraśniku razem z Mosirem, z pracownikami po prostu odśnieżamy skatepark. No trzeba jeszcze go odkuć z lodu, jeśli takowy gdzieś tam się pojawia. No i co? No i jeździmy, mamy światło na skateparku, więc możemy śmigać do tej 20, ale to naprawdę już wytrwali tylko jeżdżą wieczorami, bo naprawdę temperatura minusowa, ręce zamarzają, beton bardzo twardy, także każda gleba boli naprawdę podwójnie, jak nie mocniej. Także w zimę, no ciężko się jeździ, ale naprawdę jak się ma zajawę i chęci, to i w zimę można jeździć i ważne, żeby po prostu utrzymywać jakby tą formę, żeby nie zapominać triczków i tak dalej, mięśnie też, żeby się gdzieś tam nie zanikały, ale też moim zdaniem w zimę dobrze jest po prostu, może nawet nie tyle co chodzić na siłownię, ale gdzieś w domu się rozciągać i tak dalej, żeby po prostu te mięśnie, ścięgna i te wszystkie inne rzeczy trzymać no, w napięciu, w rozgrzaniu, w gotowości. W Kraśniku no, głównie jeździmy na skateparku na Mosirze. Czasami przenosimy się na przykład do parku Jana Pawła II. Tam jest w miarę taka spoko nawierzchnia, gdzie możemy jeździć, bo wiadomo, po kostce takiej terkoczącej, no to jednak ciężko nam się jeździ, my potrzebujemy płaskiej nawierzchni. Więc tak, no myślę, że skatepark na Mosirze to jest takie miejsce główne, gdzie my jeździmy, chociaż no deska jakby pochodzi z ulicy, nie było skateparków kiedyś i śmigało się po tak zwanym streetie, no my też czasami gdzieś tam wychodzimy na ulicę, chociaż teraz już trochę rzadziej tutaj w Kraśniku, bardziej w Lublinie. No i sobie właśnie jeździmy po jakichś takich ulicznych, bardziej po infrastrukturze miejskiej jakby sobie śmigamy, tak. Tylko że na przykład no, miasto nasze niestety nie jest przystosowane do... My mamy ścieżki rowerowe, co prawda, okej, ale one jakby są z takiej kostki, gdzie ona po prostu terkocze i ciężko się jeździ, ale no tak, miasta, w których te ścieżki rowerowe powiedzmy są troszkę lepsze i takie asfaltowe nawet, czy tam z odwróconej kostki, jak to się mówi, to deskorolka jak najbardziej wtedy może posłużyć jako środek transportu, oczywiście. Jeszcze mam taką jedną małą poradę dla młodych i dla starszych, którzy też chcą zaczynać przygodę z deskorolką, że ważne jest przed jazdą, aby dobrze się rozciągnąć. Ja wiem, co mówię po sobie jakby, bo wiele przeżyłem kontuzji i teraz mam problemy jakby ze zdrowiem, ze stawem skokowym, dlatego ja polecam się rozciągać, ćwiczyć troszeczkę przed samą jazdą, a jeśli już mamy jakąś kontuzję, to żeby podejść do sprawy poważnie i nie bagatelizować tego i naprawdę zająć się rehabilitacją, pójść do lekarza, bo naprawdę później mogą być z tego problemy, także najważniejsze to, żeby dbać po prostu o swoje zdrowie. Ogólnie ja osobiście jeżdżę bez ochraniaczy, bez kasku, bo już jakby przyzwyczaiłem się do tego, chociaż to jest słaba wymówka, ja wiem, ale część osób jeździ na przykład w ochraniaczach na kolana, na łokcie. Jest kilka osób z kaskami, ja jestem jakby zachęcam do jazdy w kasku, na początku przynajmniej w ochraniaczach. I też najczęściej zauważyłem, że te ochraniacze pojawiały się u osób, które jakby już są po kontuzjach dopiero, nie? Także jakby skater mądry po głupocie czy szkodzie, nie pamiętam jak to było, ale tak. Także noście kaski i ochraniacze, bo to też jest ważne i poprawia, myślę, taką pewność, że jednak jak się przewrócimy, no to będzie bolało mniej.
2: Deskorolki możemy używać także jako środka transportu na co dzień. Jest to też taka aktywność, którą możemy uprawiać przez cały rok, nawet zimą na krytych obiektach. W Kraśniku takich nie ma, ale lokalni skaterzy jeżdżą na skateparku. Jeżeli jest taka potrzeba, to odśnieżają plac i kruszą lód.
6: SK Kraśnik.
2: Włodzimierz Konarski jest kolekcjonerem z Kraśnika. W swoich zbiorach ma około 200 młynków do kawy. Niektóre z nich ważą nawet kilkanaście kilogramów. W większości cały czas można używać, pomimo ich wieloletniej historii. Z kraśnickim kolekcjonerem młynków rozmawiał nasz reporter Artur Mazurek.
8: Jest pan kawoszem, czy w jaki sposób zaczęła się pana przygoda akurat ze zbieraniem młynków do kawy, czy kawa jest takim nieodłącznym elementem pana życia, czy to po prostu przypadek?
5: Nie, no jestem kawoszem, bardzo lubię kawę. Zresztą mamy w księgarniach ekspresy do kawy. Zawsze starałem się, żeby w tych ekspresach była dobra kawa i kawa taka z ekspresu. Natomiast młynki traktuję jako dekorację. No od samego początku chciałem po prostu coś fajnego wystawić, a to, że lubię kawę, no to... A widziałem kiedyś taką fajną restaurację gdzieś w drodze, jak wracaliśmy z gór i właśnie w tej restauracji było kilkadziesiąt młynków takich bardzo ciekawych i no, stąd też pomyślałem, że to jest fajny pomysł. I od tamtej pory, już od kilkunastu lat zbieram młynki.
8: Czyli po tej wizycie w tej restauracji się zaczęła pana przygoda z kolekcjonerstwem? Czy...
5: To znaczy ja już wtedy miałem kilka, czy tam może kilkanaście sztuk, bo no jakby wcześniej zbierałem lampy naftowe, jakieś, no w ogóle jakieś lampy. No cały czas interesowałem się jakimiś takimi starymi rzeczami, ale traktowałem je głównie jako element dekoracyjny, szczególnie tutaj właśnie w księgarni. No za niektóre tutaj nawet no, sporo płaciłem, bo są też takie młynki, które imitują stare. Bo na rynku, na aukcjach internetowych można znaleźć młynki, które niby są stare, ale są współcześnie zrobione, tylko po prostu imitują stare młynki jakieś takie. Ale to też właśnie Szczepan Ignaczyński uświadomił mi w pewnym momencie, jak kiedyś tam kupiłem, tak się podnieciłem, że jaki piękny młynek kupiłem stary, no ale sprowadził mnie na ziemię pan Szczepan, bo przyszedł, powiedział, no to przecież to współcześnie zrobione. Tam stare to może być to żarno w środku, wykorzystane z jakiegoś starego młynka rzeczywiście, który się rozleciał, a tu resztę wszystko jest zrobione współcześnie, jakiś tam kowal czy metaloplastyk to zrobił, bo to akurat był taki mosiężny młynek z metalu. No nie? Ale ta, wcale to nie dyskwalifikuje, bo te młynki też są ciekawe, no bo nawet te, które są współcześnie robione i one mają imitować stare, to dlaczego nie? Jeżeli są inne niż takie, które mam. Nawet jak przeglądam jakiś tam portal aukcyjny, to już widzę, czy to są młynki, czy to jest młynek stary, czy to jest młynek restaurowany, czy on jest odnawiany i tak dalej.
8: A jak pan zdobywa te młynki? Czy to jest przeszukiwanie właśnie takich targów staroci, czy też jakieś inne formy? Jak to wygląda? Szukanie takich starych, można powiedzieć na pewno, zabytkowych młynków?
5: Sporą część z tych młynków, które mam je od krasińskiego kolekcjonera, z którym się jakby wymieniałem na książki. On oferował mi właśnie młynki, a ja i w zamian za to wybierał sobie jakieś książki w księgarni. Natomiast dużo też młynków kupiłem na portalach aukcyjnych. Ale też w momencie, kiedy gdzieś jestem w świecie i mam okazję być na jakimś takim targu staroci, to pierwszą rzeczą, za jaką się rozglądam, to są młynki. Wcześniej mieliśmy tą kolekcję w większości w księgarni w Lublinie, natomiast w momencie, kiedy tą księgarnię zamknęliśmy, cała kolekcja jest w księgarni, tutaj na Kościuszki, można ją oglądać. Wszystkie, może nie wszystkie, ale prawie wszystkie młynki są wystawione. Część nie jest wystawione ze względu na to, że może są niekompletne, jeszcze wymagają jakiejś tam renowacji.
8: Właśnie o to chciałem zapytać, czy jakby ktoś chciał właśnie zobaczyć tą kolekcję tych młynków, to czy może po prostu tutaj przyjść sobie sam zobaczyć, czy na przykład może się też z panem mówić i wtedy pan parę słów o niektórych młynkach może coś powiedzieć?
5: Mogę oczywiście powiedzieć, jeżeli mam tylko czas i no to wtedy jak najbardziej mogę poopowiadać. Natomiast no, księgarnia jest otwarta dla wszystkich przez 6 dni w tygodniu i zapraszamy. Oczywiście nikt nie będzie wymagał tu od nikogo, że koniecznie trzeba coś tutaj u nas kupić, ale można sobie przyjść, napić się kawy, posiedzieć, pooglądać stare młynki i zapraszamy jak najbardziej.
8: Wspomniał pan o takim odrestaurowywaniu niektórych tych przedmiotów, jak one mają już tak na przykład niektóre prawie 100 lat, to czy jest to skomplikowany proces, żeby je jakby utrzymać albo odrestaurować do takiej...
5: To znaczy tak, no zdarzało mi się, że kupowałem młynki niekompletne, a to brakowało korbki czy szuflady albo uchwytu do szuflady. No i w takich momentach zwracałem się o pomoc do właśnie tego kolegi kolekcjonera, mogę tu oczywiście go wymienić, do pana Szczepana Ignaczyńskiego, który no, albo sam, albo też miał jakichś kolegów, którzy pomagali w remontowaniu tych przedmiotów.
8: A czy są takie, do których czuje Pan jakiś szczególny sentyment? Czy mają jakieś takie konkretne znaczenie dla Pana, albo jakieś takie młynki, które no, Pan dobrze jakoś się wspomina, jakby, czy wiąże się z nimi jakaś historia?
5: Znaczy, no mam kilka takich młynków, które, no jeden, taki, jeden z najsenniejszych, no to jest taki ponad stuletni, oryginalny, w pełni oryginalny młynek amerykański, którego właśnie mam od tego kraśnickiego kolekcjonera, od kolegi, kolekcjonera, i ale no są też takie, które gdzieś przywiozłem z bardzo daleka, no nie jest tam jakiś, który przywiozłem z Ameryki Południowej, natomiast no generalnie nie mam jakiegoś takiego specjalnego sentymentu do któregoś tam konkretnego. No, traktuję je po prostu jako dekoracja, a w tej chwili to przede wszystkim już szukam takich, których nie mam, bo wszystko się powtarza. Fabryki, które produkowały te urządzenia, produkowały je w dużych seriach. No i tych młynków w dalszym ciągu na świecie, mimo tego, że niektóre już mają kilkadziesiąt lat, jest dość sporo, ale taką jest kilku takich największych producentów, szczególnie tu w Europie, to była taka firma bodajże EB, która produkowała, niemiecka firma, która produkowała młynki, i zresztą takie znane firmy jak Peugeot, też mam takie młynki tej firmy, no, znamy ją z produkcji samochodów, ale to też firma, która produkowała młynki do kawy. No, to nie jest wcale taki nowy wynalazek, ponieważ pierwszy młynek do kawy to jest bodajże XV wiek. Same młynki do kawy są starsze niż wynalezienie druku, niż książka drukowana. Natomiast jakby taka masowa ich produkcja już na dużą skalę, no to jest koniec XIX wieku. No i tu możemy jakby wymienić dwa podstawowe rodzaje. Są to młynki ręczne i elektryczne. I te elektryczne też były już pod koniec XIX wieku. Drugim takim podziałem, który jest dość istotny, to są młynki, które mielą kawę za pomocą żaren, które są to takie no jakby dwa elementy, które wibrują, które przesuwają się obok siebie, między nimi jest szczelina, tam wpada jakby ziarno i ono jest mielone, ta szczelina jest układa się w taki tak stożkowo, i to ziarno im jest bardziej zmielone, tym wpada głębiej i jest wtedy mielone na drobniejsze elementy. Jest tam oczywiście regulacja, można to regulować, ale są też młynki, które tną ziarno, bo znamy też oczywiście takie młynki elektryczne, które mają w sobie noże. No i znawcy kawy, bariści, absolutnie nigdy by nie skorzystali pewnie z takiego młynka, który tnie kawę, ponieważ raz, że podczas takiego mielenia wytwarza się duża temperatura, co szkodzi właśnie kawie i smakowi później. Dlatego najlepszym młynkiem jest wolnoobrotowy młynek żarnowy, czy to elektryczny, czy to ręczny, ale podkreślam, wolnoobrotowy, tam nie może się wytwarzać duża temperatura.
8: Na przestrzeni lat to jakoś tak drastycznie zmieniała się jakby ich budowa, specyfikacja, czy one tak w miarę były takie podobne do tych dzisiejszych?
5: To znaczy, ja ani historykiem nie jestem, ani znawcą młynków, ja nie chcę tu twierdzić, że jestem jakimś fachowcem i znawcą historii młynka, bo tak nie jest. Tak jak powiedziałem na początku, traktuję te przedmioty jako element dekoracyjny. W pewnym momencie oczywiście z tej kolekcji, w momencie, kiedy ta kolekcja zaczęła się rozrastać, no to interesowało mnie, no, i przede wszystkim chodziło mi o to, żeby zdobywać jakieś nowe. Natomiast na pewno jakaś różnica była między tymi, które były powiedzmy 300 czy 400 lat temu, a tymi, które są współcześnie. Natomiast te, które jakby ja posiadam, no to najstarszy jest powiedzmy z końca XIX wieku, a reszta, no to wszystko one mają w granicach tam między 100 powiedzmy a tam 30-40 lat.
9: i jakby zasada działania i konstrukcja ich no, bardzo się nie różni. Jest tam zawsze, są tam zawsze żarna. Różni się obudowa, no bo ja na przykład mam młynki, które są wykonane przez osoby jakieś, nie przez fabryki, tylko taką metodą chałupniczą, na przykład są zrobione ze starej łuski od pocisku, z takiej mosiężnej łuski. Ona jakby stanowi obudowę. No mam młynki drewniane, mam młynki stalowe, ale też miedziane czy żeliwne. No, większość chyba to drewniane, ale są też młynki z bakielitu. Kiedyś tworzywa sztuczne, no nie było tak jak w tej chwili, i było takie tworzywo, które się nazywało bakielit. Ono takie dość kruche było. I takie młynki bakielitowe też mam. Mam młynki, powiedzmy, które mam taki młynek, który ma, powiedzmy, tam ze 40 lat, jest zupełnie nowy, nigdy nie był używany, jest w pudełku, jest do niego jeszcze gwarancja, instrukcja obsługi. Jest jakiś taki czeski tam młynek sprzed, tylko to ma z czasów komunistycznych. Także no, jakbyśmy przeszli się w ogóle wzdłuż tej kolekcji, to pewnie o każdym coś tam mógłbym powiedzieć i skąd on, może nie pamiętam tego, skąd każdy gdzieś tam wziąłem, no ale no wiele na pewno pamiętam. Mam młynki takie, które się mieszczą w dłoni, ale mam też takie, które ważą po kilkanaście kilogramów, no nie?
8: Jak się takich młynków używało? To trudno sobie wyobrazić, bo tak wydaje mi się, że taki młynek to jest leciutki, że można go sobie przestawić z jednego miejsca na drugie, a taki kilkunastu kilogramów to...
9: No nie, nawet widziałem taki program w telewizji na temat jakiegoś tam lombardu i ktoś do takiego lombardu amerykańskiego przyniósł właśnie taki młynek o takiej konstrukcji, jaką ja mam, tylko mój młynek waży, powiedzmy, tam 4 czy 5 kilogramów, to jest metalowy młynek, natomiast ten ktoś przywiózł właściwie młynek, który ważył, myślę, że około 100 kg, bo to był wielki młynek, ogromny, metalowy, który, no, jego się stawiało gdzieś w jakiejś tam restauracji czy w barze, na tym barze. On stanowił od razu piękną ozdobę, ale służył też jak najbardziej do tego, żeby mielić w nim kawę. Zresztą ja pamiętam z dzieciństwa w Kraśniku Fabrycznym był taki sklep, nazywał, potocznie na niego mówiliśmy kawiarenka, i tam właśnie panie sprzedawczynie świadczyły usługi mielenia kawy, bo nie każdy miał wtedy młynek w domu i tam po prostu kupował, jak ktoś kupił sobie kawę w sklepie w ziarnie, a nie miał młynka, to można było pójść właśnie do tej kawiarenki i tam można było tą kawę zmielić. I przy okazji w tej kawiarence, właśnie do tego chciałem dojść, w tej kawiarence pachniało kawą. Jak się wchodziło tam nikt nie pił tej kawy na miejscu, albo prawie nikt, bo to chyba też można było, z tego co pamiętam, można było chyba wypić na miejscu, ale rzadko kiedy widziałem, żeby ktoś pił, ale tam pachniało tą kawą ze względu na to, że tam ta usługa była, że mieliło się tą kawę klientom. Ja jakby ktoś tutaj u mnie chciał, żeby pomielić sobie kawę i żeby w księgarni pachniało kawą, to bardzo chętnie zapraszam. Wiele młynków, które wisi u nas na ścianach, są sprawne, można sobie nasypać do nich kawę i można sobie mielić.
8: A sam pan używa? Wiesz, na co dzień?
9: Nie, ja nie używam na co dzień, dlatego że mam ekspresy takie, które od razu mielą kawę, więc nie potrzebuję mielić.
8: A czy smak kawy jest jakby uzależniony od tego, jaki młynek posiadamy?
9: Myślę, że nie. Natomiast, na pewno jeżeli to będzie młynek, który tnie ziarna, ta kawa będzie zmielona na pył i podniesie się jej temperatura i na pewno będzie to, dla mnie jest to gorszy smak. Może ktoś taką lubi. Natomiast ja uważam, że jest to zdecydowanie gorszy smak. Natomiast kawa, moc kawy czy smak, intensywność smaku zależy od tego, jak drobno jest zmielone ziarno i jak potem długo przepływa przez to zmielone ziarno woda, pod jakim ciśnieniem, jaka jest temperatura tej wody. No jest to dużo, dużo różnych takich składowych, na które się składa właśnie końcowy efekt, ten smak kawy. Ale to ja nie jestem baristą, nie znam się aż na tyle. Sam lubię kawę, mam ekspresy i w pracy, i w domu, i staram się, żeby zawsze tam to była jakaś dobra i smaczna kawa. Zresztą taka, jaka mi smakuje.
8: Teraz może jakbyśmy trochę zmienili temat, jakby mógł pan powiedzieć, co pan jeszcze posiada w swojej kolekcji. Tutaj wchodząc do księgarni, to pokazywał mu pan szkolną ławkę. Tutaj widziałem też chyba starsze trochę radio. Ale co
9: to... No na pewno to radio jest starsze od pana. Ode mnie, może i ode mnie. Nie, chociaż ode mnie też może być starsze. No, co ja tu posiadam? Posiadam No dużo rzeczy. Posiadam kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lamp naftowych, lampki elektryczne. Oczywiście nie wszystkie one są tutaj na miejscu, natomiast no, posiadam co jeszcze takie ciekawe rzeczy jak ostrzałka do szabli czy ostrzałka do żyletek, taka stara, jeżeli pan wie w ogóle co to jest żyletka jeszcze, bo już teraz jest to zapomniany atrybut jakby męskości. Wszyscy golimy się już od wielu lat nożykami. Zresztą my się chyba akurat nie golimy, bo zarówno pan, jak i ja nosimy zarost. No cóż jeszcze? No musiałbym wyjść i sobie przypomnieć, wyjść na... No o, proszę bardzo, tutaj wisi akurat stara lampa kolejowa. Tutaj stara lampa górnicza. I co tu możemy mieć jeszcze? Aha, no tutaj na przykład stoi ponad stuletnia maszyna do pisania. Oryginalna, amerykańska, sprawna maszyna do pisania.
8: Działająca?
9: Tak, działająca, oczywiście. Taki dość kosztowny i ciekawy eksponat. Mam w swojej kolekcji też sporo starych książek. Kiedyś udało mi się

0: No, bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale mam też taki zbiór na przykład starej takiej gazety humorystycznej, która się nazywała Szpilki. Taki satyryczny magazyn, dziennik wychodził kiedyś i też no, bodajże z lat 50. i 60. kilkadziesiąt numerów jest spiętych w taką całość. Mam też sporo jakichś takich starych książek, tam powiedzmy z XIX wieku, jakieś początki XX wieku, ale to akurat w domu wszystko już trzyma.
1: Pan Włodzimierz w swojej kolekcji posiada także lampy naftowe i pojedyncze eksponaty takie jak stare radio czy maszyna do pisania. Na co dzień jego kolekcję można oglądać w księgarni przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Radio SK. Radio SK.

mi się ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez